0: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
0: Ale nie dzieje się to automatycznie, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
4: I wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingentalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem.
1: A co w regionie?
5: W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu, może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym. Wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim zakończone. Wiemy, które projekty będą realizowane w przyszłym roku.
6: Numer 1. Bezpieczny Grójec, etap 1. 10. Wodny plac zabaw na Pocie Kościejewie. Dwójka rowerem składki prosto na Starówkę. Oraz z zadań dużych wejdzie również trójka Jedź, idź bezpiecznie rowerowy Konin. Zadania małe będą występowały w następujący sposób. 25. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. 1. Strefa integracji międzypokoleniowej. 27. Opieka nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Konin. 3. Oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. 21. Doświetlenie przejść dla pieszych ulicy Jana Pawła II. 15. Zielony Konin, zielone ławki i huśtawki. 12. Nadajemy życie scenie w parku Chopina. 4. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Oraz również zgodnie z regulaminem KBO wchodzą projekty, które uzyskały największą ilość głosów i mieszczą się w puli przyznanej kwoty pieniędzy na tak zwane zadania małe. Będą to takie zadania jak tyrolka na placu zabaw na Chorzniu numer 9, numer 20 bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz numer 13 oświetlenie miejsc pamięci przy Wale Tarejwy.
5: Mówiła Maria Cebulska z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas trzecich oraz czwartych na Noc Bibliotek 16 października w piątek w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową tortę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, burze na wschodzie Polski i nad morzem. Maksymalna temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum, podobnie nad morzem, 18 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem dość silny.

0: Poranin FM. A co w regionie?
1: Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności.

0: Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Szczecinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. W ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Szczecinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
2: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
3: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki. Oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta, jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
1: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.konin.eu w zakładce Informacje dla interesantów i dalej na podstronie Wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
4: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluge. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która zostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18, kino kameralne przy Okulnej 47A.
1: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku organizuje zbiórkę niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do siedziby druhów można przynosić stare odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, domowy sprzęt AGD, kable, elektronarzędzia oraz wszelkie inne zużyte urządzenia elektryczne. Wszystkie zebrane w ten sposób odpady zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego, a każdy oddany sprzęt stanowi jednocześnie bezpośrednie wsparcie dla lokalnych strażaków. Niepotrzebne urządzenia należy dostarczyć na plac manewrowy przy remizie OSP Turek. Przyjmowanie elektrośmieci odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 11.00. Druhowie zachęcają wszystkich mieszkańców do robienia porządków w domach i nadawania elektroodpadom drugiego życia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu zbiórki z jednostką OSP Turek można skontaktować się telefonicznie pod numerem 63 278 55 97. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem tego wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturowego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą ocenione w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego otrzymają odpowiednio 350 i 300. Termin nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.

0: Konin FM. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Reklama. A co w regionie?
2: Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia dwóch miejskich przedszkoli.
3: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym. To znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
2: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Róży.
3: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
2: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te 2 placówki. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3. Aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w okrągłym mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Kolskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek Koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
2: Oh my God, don't remind me.
1: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę. Staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
3: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
1: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepeli, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Hołoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
1: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Dwa mokre dni, taki początek tygodnia dziś, 15 stopni to maksymalna temperatura prognozowana dla Konina. Jutro 16 kresek w naszym mieście, a teraz mamy około 11 stopni w Wielkopolsce. Wiatr od 20 do 40 km na godzinę w podmuchach i on nie słabnie, tylko on będzie ruszył w najbliższych godzinach. 1018 hektopaskali to z kolei ciśnienie w regionie.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Dzień dobry w poniedziałek. Za chwilę o dwóch inwestycjach, które cieszą już mieszkańców Przedcza i o tych inwestycjach, które mogą ucieszyć mieszkańców Krzymowa oraz Kramska, jeśli tylko zdecydują się oni sięgnąć po dotacje.
6: Konin FM.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Konin FM.

0: is with you.
1: Kartka z kalendarza.
2: Dzisiaj mamy 21 dzień września. Imieniny obchodzą Mateusz i Mira. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. Kalendarz dzisiaj całkiem bogaty, bo mamy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu oraz Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój.
1: Kartka z kalendarza.
2: A co wydarzyło się 21 września w historii? Proszę bardzo, w 1924 roku Stefan Żeromski zakończył pracę nad Przedwiośniem. W 1932 roku podpisano umowę z Fiatem na produkcję w Polsce samochodów osobowych i ciężarowych. W 1937 roku ukazało się pierwsze wydanie Hobbita Tolkiena. Początkowo była to powieść dla dzieci i młodzieży, a później okazało się, że jest początkiem jednego z najbardziej rozpoznawalnych światów w historii literatury fantasy. W 1939 zakończyła się obrona Grodna przed Armią Czerwoną. Resztki polskich oddziałów złożyły broń, a miasto zostało zajęte przez Sowietów. W 1980 roku w Polskim Radiu wyemitowano pierwszą transmisję mszy świętej po podpisaniu porozumień sierpniowych. W 2014 roku reprezentacja Polski w siatkówce pokonała w Katowicach Brazylię 3-1 i zdobyła Mistrzostwo Świata.
3: Konin FM.
1: Konin FM.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejusz już w 16 sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż pięciokrotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
3: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
2: Pozostałe w wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma jeden mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganna wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser. Dominika Podarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Press wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanże za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letni Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2 miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby.
4: Konin FM.
1: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków o unijne wsparcie. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie się 29 września o 16 w sali narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie z kolei dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września, a ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk.
1: Konin FM. Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Jeżeli chodzi o wyłączenia prądu, to od 8 do 16 bez energii, bo Chlewo, Tokarki i Tokarki drugie. Od 9 do 13 prądu nie będzie w Podgórze. Od 11 do 15 wyłączenie zaplanowano w Psarach przy ulicach Wiatracznej i Zielonej.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Tysiąc nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą.
3: Wiadomości Konin FM.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
8: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
7: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
9: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
7: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło o pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
10: Co można robić, żeby przełamać jesienną chandrę?
11: Nie wiem, i do sklepu.
12: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
13: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
10: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
13: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
7: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Dzisiaj spodziewajmy się 15 stopni, 16 będzie jutro. To będą dwa takie deszczowe dni, kiedy może coś pokropić. Nie wiadomo, czy jakieś tam, nie wiadomo jakie ulewy, ale będzie raz po raz z nieba padało. Teraz mamy 11-12 stopni w Wielkopolsce. Od 20 do 42 km na godzinę te porywy wzrosły, jeśli chodzi o ich prędkość wiatru w naszej okolicy. I 1018 hektopaskali bez zmian ciśnienie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Dzień dobry w poniedziałek. Po 8 dam przepis, jak jutro za darmo jeździć pociągami kolei wielkopolskich. Następnie o tym, jak wiele prądu zużyje Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie. W tej godzinie wspomnę także o kolejnym remoncie przy dworcu w Kole, a przed 9 zachęcę młodzież z całej Wielkopolski, by już teraz zabrała się za próby przedstawień do wojewódzkiego konkursu teatralnego.

Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami kolei wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. Jeśli ktoś posiada bilet okresowy, to podczas

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix ból uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix ból uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix ból uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix ból uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na początek 2028 roku.

0: Świeże lokalnie. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turborutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
3: Egzamin odbywa się u nas w firmie Turbo bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
2: Szkoła Jazdy Turborutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
11: Wiadomości sportowe Konin FM.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
13: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara, na ten moment ta odpowiedź jest już de facto jasna.
12: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Polaków w najbliższym czasie czekają 4 spotkania. Na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A za nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii kombat punktów ma Manchester City. Wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal, przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olimpikiem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce. Prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9 kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
0: Konin FM.
11: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklam.

0: 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Kolski MDK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
9: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
11: Jedziemy w Rosji.
12: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
9: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
10: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
9: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
11: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
13: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie. No, wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
9: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
14: Konin FM. Pogoda.
15: Dwa wilgotne dni, dzisiaj i jutro. Dziś i jutro możliwe, że coś tam z nieba raz po raz będzie padało. 15 stopni to na dziś prognozowana maksymalna temperatura. Dzisiaj będzie przewaga chmur na niebie. Jutro będzie może troszkę słońca. Nawet wyjrzy 16 kresek. Jutro się spodziewajmy takiej temperatury w naszym mieście. To jeśli chodzi o Konin, a jeśli chodzi o województwo, no to tutaj jak spojrzymy na to, co mamy teraz. Teraz mamy około 12 stopni w naszym całym regionie średnio. A jeśli chodzi o prędkość wiatru, to ona znów wzrosła od 22 do 46 w porywach kilometrów na godzinę ma wiatr w tym momencie. I ciśnienie bez zmian od rana 1018 hektopaskali.
16: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
17: Dzień dobry, po godzinie 9 w poniedziałkowy poranek z Konin FM. Zbliża się sezon grzewczy. Za chwilę wyjaśnię, jak zareagować na pożar sadzy w kominie. Potem o bezpłatnych zajęciach samoobrony dla mieszkanek koła. Następnie o tysiącach kasków, które za darmo dostają ci uczniowie, którzy zdali na kartę rowerową, a na koniec zapowiem weekend seniora w Konińskim Centrum Kultury. Będą m.in. przeboje skaldów.

ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy także wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się osoba taka kobieca silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Polskiego Klubu Sportu Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek koła. Spotkania odbywać się będą się do 29 października w zeszkole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Tunin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowe mecze ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale 2 już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił w weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
2: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć Mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
1: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej lidze mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Vechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W Lidze Mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Łącznie kaski otrzymują podopieczni około 350 wielkopolskich szkół, a są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem.
1: Konin FM.

0: 4 października o 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konianina Szymana Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia kiedy jutro.
1: Konin FM.

0: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przenosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem. Przez tory wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
2: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
0: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
0: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych. Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
0: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
1: A co w regionie?
5: Ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Szczecinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. A w ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najchłodniej dzisiaj na południu Polski, 13 do 14 stopni. W centrum trochę cieplej, 15, a na północy i na zachodzie do 17. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i wszędzie może padać. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr.

0: 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, a my w kalendarzu mamy poniedziałek. No niestety, witam was bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, w kalendarzu 21 września, więc weszliśmy już, no właśnie, w drugą dekadę tego jesienno-letniego miesiąca. A właśnie jeśli chodzi o jesień, no to ta jesień wypada nam właśnie 23 września, tak więc jeszcze dziś, jeszcze jutro i pojutrze już przywitamy oficjalnie jesień, a będzie to miało miejsce w środę. Dziś świętuje Mateusz i Mira, mamy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Dzień Choroby Alzheimera, Dzień Orderu Uśmiechu oraz Dzień Modlitwy o Pokój. Słońce do 18.37. Ja zapraszam, bo w tej godzinie zajrzymy do Eda Sheerana.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1.
1: Słuchajcie, sporo zamieszania wokół Eda Sheerana i jego amerykańskiej trasy koncertowej. Wszystko zaczęło się od decyzji o usunięciu Macklemora z koncertów po jego propalestyńskim wystąpieniu podczas jednego z koncertów w New Jersey. Jak tłumaczył Sheeran, właściciele stadionów postawili sprawę jasno. Albo raper znika z trasy, albo koncerty zostaną odwołane. I na tym problemy się nie skończyły, bo z projektu odeszli m.in. Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe i irlandzka grupa Beok. Do tego Sheeran stracił ponad 300 tysięcy obserwujących na Instagramie. Macklemore natomiast zyskał ponad 1 000 000 nowych fanów. Sprawa pokazuje, jak mocno muzyka potrafi dziś splatać się z wydarzeniami na świecie. Oby kolejne koncerty przynosiły już przede wszystkim muzykę i dobre emocje.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowie i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki i przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
11: Reklama.
12: Koniec.

0: Poranin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności. Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
3: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
4: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki. Oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta, jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
2: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.konin.eu w zakładce Informacje dla interesantów i dalej na podstronie Wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna. Po latach przerwy do Konina powraca kultowa scena muzyczna. Konińskie Centrum Kultury przy Placu Niepodległości uruchamia cykl Klubowa Scena, w ramach którego raz w miesiącu będą odbywać się koncerty wykonawców prezentujących m.in. rocka, bluesa czy jazz. Najbliższe wydarzenie zaplanowano na piątek 9 października. Koncert inaugurujący nową przestrzeń rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest bezpłatny. Gwiazdą wieczoru będzie łódzka formacja rockowa Normalsi, założona pod koniec ubiegłego wieku przez Piotra Pachulskiego oraz Adama Marszałkowskiego. Obok nich przed konińską publicznością wystąpi również lokalna grupa The Good Band. Inicjatywa współtworzona jest ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym In Art. Muzyka grupy Normalsi od lat stanowi również oprawę dla projektów teatralnych. Efekty tego połączenia będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 19 na dużej scenie KCK podczas premiery spektaklu Pętla, opartego na prozie Marka Chłaski. Wystąpią w nim aktorzy z Warszawy oraz z Łodzi. Bilety są już dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet.

0: z Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Warto zaznaczyć w kalendarzu jutrzejszą datę, czyli 22 września, dlatego, że wtedy przypada dzień bez samochodu, a w Wielkopolsce będzie można tego dnia sporo zaoszczędzić na podróżowaniu. Koleje Wielkopolskie uruchamiają bezpłatne przejazdy dla właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych oraz motocykli. Wystarczy podczas kontroli pokazać ważny dowód rejestracyjny, także ten w aplikacji mObywatel. Jeden dowód uprawnia do darmowego przejazdu jednej osoby. Co więcej, posiadacze ważnych biletów okresowych mogą zyskać dodatkowy dzień ich ważności. A bezpłatnie pojedziemy również autobusami i tramwajami ZTM Poznań. Tutaj także obowiązuje zasada. Jeden dowód rejestracyjny, jedna osoba. Może więc 22 września warto zostawić samochód na parkingu i sprawdzić, jak podróżuje się komunikacją? Miłej i tym razem trochę bardziej bezsamochodowej podróży Wam życzę.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
8: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
2: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
2: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
4: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
2: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
5: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
2: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
6: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.
1: A co w regionie?
7: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
8: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18:00 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która zostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18, kino kameralne przy Okulnej 47A.
7: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Początek tygodnia pochmurny i deszczowy, na północnym wschodzie nawet burze. Poza tym chłodniej niż ostatnio. Na południu Polski 13 stopni, w centrum 15, na północy i zachodzie do 17, a odczuwalną temperaturę jeszcze trochę obniży nam wiatr. Przeważnie umiarkowany, a to już bywa nieprzyjemne, a nad morzem bardzo silny.

0: Gorąco witam wszystkich po 11 na antenie Konin FM, słuchaczy najbardziej roztańczonego radia w regionie. Ja nazywam się Olaf Kaszyński. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji mnie poznać, bo trafiliście na przykład tutaj pierwszy raz, ja jestem z wami od poniedziałku do piątku, od 10 do 15, a was zapraszam także o innych godzinach. Dziś świętujemy imieniny Mateusza i Miry. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych poniedziałkowych imienin, a w kalendarzu przypominam 21 września i jeszcze kalendarzowe lato. To Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Dzień Kapsla, Dzień Choroby Alzheimera, Dzień Orderu Uśmiechu, Dzień Modlitwy o Pokój i Międzynarodowy Dzień Pokoju, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 7 września 2001 roku, choć pierwsze obchody miały miejsce już w 1982 roku. Także ja wszystkim życzę oczywiście pokoju na świecie, żeby nic nie działo się na wschodzie, na zachodzie, na południu, na północy. Powinniśmy wszyscy nawzajem się szanować i dbać o to, żebyśmy żyli w bezpiecznym, miejmy nadzieję, także dobrze rozwijającym się świecie. Dziś także trzy przysłowia. Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie popas całą zimę leżał. Mateusz bez dżdżów potoku da win do przyszłego roku. I na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. No to niech ten wiatr ciepło wieje, a my w tej godzinie powiemy o ciekawej wystawie, która pojawi się już niedługo na dworcu kolejowym w Kaliszu.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.

0: wiadomości Konin FM.
1: Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia dwóch miejskich przedszkoli.
2: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym. To znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
1: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Różyckiego.
2: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy. Bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te 2 placówki. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3. Aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w okrągłym mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Kolskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek Koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Jurek Owsiak skierował słowa do szkoły podstawowej numer 3 w Koninie.
3: Siema Konin, siema szkoła podstawowa numer 3 imienia Kawalerów Uśmiechu. Nagrywam ten film, bo chciałbym wam powiedzieć kilka słów i przede wszystkim podziękować za waszą postawę. Wiem, że w waszej szkole działa młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz grupa wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Za to w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wam dziękujemy. Pomaganie to nie tylko wiedza czy konkretne umiejętności, to przede wszystkim odwaga, gotowość, żeby zareagować wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Możecie, a wręcz powinniście być z siebie dumni, nie tylko dlatego, że potraficie udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że chcecie pomagać. Życzę wam tego, abyście nigdy nie utracili tej chęci działania. Róbcie to dalej, uczcie się, angażujcie, pomagajcie i pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może być dla drugiego człowieka i mieć ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że będziecie zarażać tym podejściem swoich kolegów, koleżanki, rodziny i wszystkich, których spotkacie na swojej drodze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to właśnie od nas będzie zależało, czy ktoś otrzyma pomoc. Wielki szacun dla was, wysyłamy gorące pozdrowienia dla całego Konina.
1: Przypomnijmy, że działający w szkole Trójce AirLab to jedyna taka forma młodzieżowej działalności w Polsce.

0: tej porze słuchacie Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. A jeśli lubicie kolej i historie, które kryją się za podróżami pociągiem, to warto zajrzeć 24 września na Kaliski Dworzec. Tego dnia o 12 rozpocznie się prezentacja wystawy Kolej na historię, przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Kaliszu we współpracy z PKP SA. Ekspozycja opowiada o historii kolei na ziemi kaliskiej, składa się z 20 plansz poświęconych m.in. dworcom, taborowi, przewozom osobowym i towarowym, kolejom wąskotorowym czy pracownikom kolei. W programie są także prelekcja Pociąg ające archiwalia oraz oprowadzanie po wystawie. Co ważne, ekspozycja będzie dostępna dla wszystkich do połowy listopada. Jeśli więc będziecie na Kaliskim Dworcu, dajcie się zabrać w tę podróż.
1: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii.

0: słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020.

0: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżony o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
2: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
3: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
2: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
4: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
2: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Jelczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
5: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
0: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową a Amerykanką Vivian Wolf.
1: A co w regionie?
6: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Madanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas 3 oraz 4 na Noc Bibliotek 16 października w piątek w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową torbę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, lokalnie grad, a w Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg. I na Podhalu najchłodniej maksymalnie 9 stopni, około 15 w centrum i nad morzem, 18 na zachodzie kraju.

Ja serdecznie witam Was także po 12:00. Zaczynamy drugą połowę poniedziałku. W Poznaniu niedawno odbyło się specjalistyczne szkolenie policjantów, którzy zajmują się zwalczaniem przestępczości samochodowej. W konferencji Guardian Drive, zorganizowanej 14 i 15 września przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, uczestniczyło 60 policjantów i pracowników policji z 6 województw, w tym oczywiście z Wielkopolski. Podczas warsztatów funkcjonariusze poznawali nowe metody kradzieży pojazdów, a na specjalnie przygotowanych samochodach mogli zobaczyć, jak działają urządzenia wykorzystywane przez złodziei. Omawiano także tradycyjne sposoby kradzieży oraz

0: jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca. Reklama.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym, wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim zakończone. Wiemy, które projekty będą realizowane w przyszłym roku.
3: Numer 1. Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. 10. Wodny plac zabaw na Pociejewie. 2. Rowerem składki prosto na Starówkę. Oraz z zadań dużych wejdzie również 3. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin. Zadania małe będą występowały w następujący sposób. 25. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. 1. Strefa integracji międzypokoleniowej. 27. Opieka nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Konin. 3. Oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. 21. Doświetlenie przejść dla pieszych ulicy Jana Pawła II. 15. Zielony Konin, zielone ławki i huśtawki. 12. Nadajemy życie scenie w parku Chopina. 4. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Oraz również zgodnie z regulaminem KBO wchodzą projekty, które uzyskały największą ilość głosów i mieszczą się w puli przyznanej kwoty pieniędzy na tzw. zadania małe. Będą to takie zadania jak tyrolka na placu zabaw na Chorzniu numer 9, numer 20 bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz numer 13 oświetlenie miejsc pamięci przy Wale Tarejwy.
2: Mówiła Maria Cebulska z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Wydarzenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wnioskujących o wsparcie w ramach unijnych przedsięwzięć. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków przez PUE ARiMR. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie się 29 września o godzinie 16 w sali narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie spotkanie dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejszy kontakt. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk. Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, którego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Dokumenty należy składać do 25 września w siedzibie CUS-u w gminie Kramsk. 5 nominacji, 1 region. Aglomeracja konińska w plebiscycie Łączy nas Wielkopolskie 2026 ma bardzo silną reprezentację. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu nasz region reprezentuje aż 5 projektów w 3 kategoriach. Łączy nas dobry klimat miasta Konin oraz gminy Żgów i Wilczyn we wspólnym projekcie OZE. W kategorii Łączy nas energia młodości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska za projekt Akademia Młodych Liderów i Liderek, a w kategorii Łączy nas społeczna misja Fundacja Podaj Dalej za mieszkania wspomagane w Wąsoszach oraz Gmina Sąpolno i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie trwa jeszcze do 25 września na stronie łączynas.wielkopolskie.pl. Można głosować raz dziennie w każdej z kategorii.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Konin FM.
1: To jest Konin FM i słuchajcie, przed nami wydarzenie, które połączy dobrą zabawę z bardzo ważnym celem. Już w najbliższą sobotę, 26 września o 16 w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędzie się koncert charytatywny Razem dla Julki. Organizatorem jest samorządowe przedszkole w Babiaku wraz z Radą Rodziców, a wydarzenie ma wesprzeć Julię w walce o zdrowie i sprawność oraz akcję Pozdrowie Julii od stolicy do stolicy. No właśnie, na scenie zobaczymy m.in. pokazy tańca, będzie także pokaz śpiewu, karate i gry na akordeonie, będą dmuchańce, animacje, loteria, licytacje czy kiermasz z domowymi ciastami, lemoniadą, popcornem i watą cukrową. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów, bo tutaj każda złotówka naprawdę ma znaczenie.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: tu realnie, że lokalnie.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile. Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Reklama.
3: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zrobi lepiej, a kto gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełenski, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełenski ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
5: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania, wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
3: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
6: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
7: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
6: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał dwóch zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
3: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
4: A co w regionie?
8: Konin na drodze do zielonej przyszłości. Miasto uczestniczy w elitarnym międzynarodowym projekcie Reformers, finansowanym z programu Horyzont Europa. Razem z 27 partnerami z całej Europy nasz samorząd pracuje nad stworzeniem samowystarczalnych dolin energii odnawialnej, które przyspieszą zieloną transformację. My jako Konin dzielimy się naszymi doświadczeniami od kogeneracji i geotermii, aż po wykorzystanie wodoru w transporcie publicznym, informuje Urząd Miejski. Gmina Przedecz zakończyła realizację dwóch nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych. Obiekty zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z zadań dotyczyło stworzenia Przedeckiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W ramach prac przebudowano dawną salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej, adaptując ją na nowoczesną aulę. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 260 tysięcy, a środki na jej realizację pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Druga zrealizowana w gminie inwestycja to gruntowny remont budynku szatniowo-sanitarnego na obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Na ten cel samorząd pozyskał blisko 58 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na Metal. Przedecz to urokliwe miasto w naszym województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Przedeckim.
4: Konin FM. Pogoda.
3: W Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg i właśnie w górach najchłodniej, na Podhalu maksymalnie 9 stopni, w centrum nad morzem 15, na zachodzie 18. Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce, może też padać deszcz.

0: Radio. Konin FM.
1: Już słyszymy się po 13 na antenie Konin FM na 104.1. A miłośnicy kina w Koninie mają wyjątkową okazję na spotkanie z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Już 30 września o 18 w kinie Oscar z publicznością spotka się nie kto inny jak Daniel Olbrychski. Aktor opowie o swojej wieloletniej karierze, opowie o pracy na planie i ludziach, których spotkał na swojej drodze. Będzie można poznać kulisy jego pracy, posłuchać historii związanych z planami filmowymi, a także zadać pytania i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Olbrychski występował m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana i Volkera Schlundorfa. Bilety oczywiście można już nabyć w kinie Oscar. A jeśli kochacie kino i jego historię zza kulis, to 30 września warto zajrzeć do Oscardu.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.

0: być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Reklama.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Lunin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Pierwsza faza posiada już niezbędną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Obecnie trwają negocjacje w sprawie sprzedaży gotowej dokumentacji inwestorowi, który udostępni infrastrukturę końcowym klientom. Lokalne władze zapowiadają, że prace budowlane wystartują niezwłocznie po zakończeniu rozmów handlowych. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku organizuje zbiórkę niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do siedziby druhów można przynosić stare odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, domowy sprzęt AGD, kable, elektronarzędzia oraz wszelkie inne zużyte urządzenia elektryczne. Wszystkie zebrane w ten sposób odpady zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego, a każdy oddany sprzęt stanowi jednocześnie bezpośrednie wsparcie dla lokalnych strażaków. Niepotrzebne urządzenia należy dostarczyć na plac manewrowy przy remizie OSP Turek. Przyjmowanie elektrośmieci odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 11.00. Druhowie zachęcają wszystkich mieszkańców do robienia porządków w domach i nadawania elektroodpadom drugiego życia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu zbiórki z jednostką OSP Turek można skontaktować się telefonicznie pod numerem 63 278 55 97.

0: Tonin FM.
1: Drodzy słuchacze, Krzysztof Cugowski ma dziś 76 lat i jak sam mówi, zamierza śpiewać do śmierci. Były lider budki suflera otrzymuje emeryturę w wysokości 1700 zł miesięcznie, ale zdecydowanie większe znaczenie mają dla niego koncerty. Według wyliczeń Faktu artysta bierze za jeden występ około 80 tysięcy złotych, a na stronie Cugowskiego zaplanowanych jest do końca roku 18 koncertów, co według gazety daje około 1 400 tysięcy złotych przychodu z występów. Sam muzyk tłumaczył, że niska emerytura to efekt kariery w czasach PRL-u i nieodprowadzenia wtedy składek, ale podkreśla, że dopóki zdrowie mu dopisuje i może pracować, wysokość świadczenia go nie interesuje. Jak widać, dla Cugowskiego scena wciąż pozostaje ważną częścią życia i wygląda na to, że jeszcze długo będzie można usłyszeć jego głos na koncertach.
2: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara. Centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Reklama. Konin FM.

0: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
2: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
0: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek, mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
0: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach w pobliżu granicy, dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
4: Zobaczymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
1: A co w regionie?
5: Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej na zachodzie kraju, tam 17-18 stopni, najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9. Możliwy deszcz, miejscami burze, a lokalnie także grad.

0: Zaczynamy 14 na antenie Kolin FM i będziemy zaglądać do zwierzątek. Mamy dziś dla was takie nietypowe zadanie. Trzeba wymyślić imię dla małego hucuła. Źrebak urodził się na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i od pierwszych dni pod okiem swojej mamy Perły poznaje otoczenie. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłosił właśnie konkurs na imię dla nowego mieszkańca zagrody. Jest tylko jeden warunek. Imię musi zaczynać się na literę P. Swoje propozycje można składać do końca września w komentarzach, a najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone upominkami. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zgłoszę komentarze, można pisać na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Najciekawsze pomysły dostaną upominki, a przy okazji organizatorzy chcą też opowiedzieć, co konie mają wspólnego z ochroną przyrody.
1: Jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Masz

0: Acz operator obrabiarek, wytaczasz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeżo, lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bygowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Już jutro o godzinie 18 w niezwykłej przestrzeni Domu Zemełki w Koninie wystąpi jeden z najciekawszych zespołów specjalizujących się w repertuarze na dwoje skrzypiec. Polish Violin Duo. Duet tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Artyści są związani z poznańskim i łódzkim środowiskiem muzycznym. Mają na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Organizatorem koncertu jest Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Gmina Stare Miasto włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji Moje IKP, z której korzysta już ponad 5,5 miliona osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie. Samorząd Starego Miasta chce wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zachęcić do korzystania z dostępnych narzędzi i badań, które pomagają zadbać o zdrowie. Profilaktyka to coś więcej niż badania. To świadoma decyzja, by sprawdzić swój stan zdrowia, zareagować na czas i zrobić coś dla siebie oraz swoich bliskich. Profilaktyka Podaj Dalej to ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W powiecie konińskim dostępnych jest już dziś wiele badań, programów i inicjatyw profilaktycznych, od mammografii, testu HPV i kolonoskopii po bilanse zdrowia, szczepienia czy konsultacje. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem tego wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturowego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą ocenione w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500 zł, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1.
1: Jeśli w najbliższym czasie planujecie podróż do Peru albo Ekwadoru, warto przed wyjazdem sprawdzić najnowsze ostrzeżenia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę na możliwe skutki zjawiska El Niño. W Ekwadorze od 17 do 30 września w nadmorskich prowincjach Cuyas, Manabi, Los Rios i El Oro planowane jest wprowadzenie godziny policyjnej od północy do 5 rano. Władze wprowadziły też czerwony alert pogodowy. MSZ ostrzega m.in. przed intensywnymi opadami, powodziami, lawinami błotnymi i bardzo wysokimi temperaturami. W Peru stan wyjątkowy z powodu zagrożenia intensywnymi opadami obejmuje 22 regiony i Callao. Obowiązuje aż do 30 października. Resort zaleca również odpowiednie ubezpieczenie podróżne, szczególnie z możliwością ewakuacji medycznej. Jeśli więc wybieracie się w tamte rejony, co jest możliwe, bezpieczeństwo przede wszystkim i oby każda podróż kończyła się szczęśliwym powrotem do domu.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: No to poniedziałek, mam nadzieję, będziemy już niedługo powoli żegnać. Jeśli żegnamy się z pracą, no to ten poniedziałek możemy już chyba zaliczyć, mam nadzieję, do udanych. Z wami po 15 będzie Wojtek Maciejewski, ja wracam we wtorek, czyli już jutro, 22 września, w imieniny Tomasza, Joachima i Maurycego, w dzień bez samochodu, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy, dzień nosorożca i dzień dawcy szpiku. A teraz mówię wam do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
2: Konin FM. Naturalnie, że...

0: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
2: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
0: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, a oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
3: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć, wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
0: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
5: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
4: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
5: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalacka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
0: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
1: A co w regionie?
6: Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności. Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Rozpoczynający się tydzień w pogodzie charakteryzować się będzie jesiennymi wartościami na termometrach, no ale druga połowa września to nie oczekujmy, że będziemy mieli około plus 30 stopni. Tyle na pewno nie będzie. Według prognoz maksymalnie 17 stopni w tym tygodniu. Nie zabraknie opadów deszczu, przebłyski słońca nie będą zbyt duże. Noce też chłodne, spadki temperatur o poranku w tym tygodniu mogą wynosić, możemy widzieć na termometrach, tylko około plus 6 stopni.
1: Konin FM.
7: Oficjalnie więc pewnie lato tegoroczne, lato roku 2026 można już odhaczyć jako te, które było. Wojtek Maciejewski, witam, zapraszam. Jeszcze cały czas letnio, bo to lato jeszcze w kalendarzu, choć bardzo blisko jesieni. Witam i zapraszam na spotkanie moje z wami. Program Popołudnie w dobrym rytmie. Wspólnie spędzamy czas do godziny 18. Za chwilę na naszej antenie, jak zawsze po 15. Po raz pierwszy w tym tygodniu zobaczymy, co dzieje się na drogach w Koninie i w naszym regionie.
1: Konin FM.

0: zapowiedziałem, słowa dotrzymuję. Korki w Koninie, nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, ale wjazd na tą trasę też musicie liczyć się z problemami. Problemy mają ci, którzy chcą pokonać światła Aleje Dworcowa, światła Aleje Kleczewska Spółdzielców. Duży ruch na Zakładowej, na Przemysłowej przy Policji oraz w okolicach Niesusza na ulicy Wyszyńskiego. Konińska Starówka, pamiętajcie o utrudnieniach związanych z godzinami szczytu, to skrzyżowanie Wałtarej Wekolska Świętojańska. Poza Konin czas zobaczyć, zerknąć, jedziemy do Turku. Po drodze mijamy Tuliszków, tam uważajcie na światłach i na rondzie. Mijamy Grzymiszew, który uzyskał, doczekał się pięknej obwodnicy, no i jesteśmy w Turku, tam obwodnicy jak na razie jeszcze nie ma. Przed samym Turkiem w Obrzębinie postoicie, w Turku rondo Romana Admowskiego, Kaliska Łąkowa, Uniejowska i Aleja Jana Pawła II oraz Kolska Szosa. Tam teraz widać po 15 większy ruch.
1: Konin

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort.

0: zdrowiu potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Tuliszkowie w ciągu zaledwie 2 dni zatrzymali 2 kierowców pod wpływem alkoholu. Pierwsze zatrzymanie to 59-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Badanie alkomatem wykazało u niego około 2,8 promila. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Tutaj grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Do kolejnego zatrzymania doszło, gdy udaremniono dalszą jazdę 45-letniego mieszkańcowi powiatu tureckiego. W tym przypadku ponad 1,9 promila alkoholu. Mężczyźnie natychmiast odebrano prawo jazdy, a o jego samochód został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. I podsumowując to, policjanci przypominają, że apelują o rozsądek i nie przekładanie własnej bezmyślności nad bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego. Tutaj policjanci też informują, że zarówno 59-latek, jak i 45-latek poniosą odpowiedzialność za swoje czyny przed sądem.
0: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu, może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym. Wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim zakończone. Wiemy, które projekty będą realizowane w przyszłym roku.
3: Numer 1. Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. 10. Wodny plac zabaw na Pociejewie. 2. Rowerem składki prosto na Starówkę. Oraz z zadań dużych wejdzie również 3. Jedź, idź bezpiecznie rowerowy Konin. Zadania małe będą występowały w następujący sposób. 25. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. 1. Strefa integracji międzypokoleniowej. 27. Opieka nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Konin. 3. Oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. 21. Doświetlenie przejść dla pieszych ulicy Jana Pawła II. 15. Zielony Konin, zielone ławki i huśtawki. 12. Nadajemy życie scenie w parku Chopina. 4. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Oraz również zgodnie z regulaminem KBO wchodzą projekty, które uzyskały największą ilość głosów i mieszczą się w puli przyznanej kwoty pieniędzy na tzw. zadania małe. Będą to takie zadania jak tyrolka na placu zabaw na Chorzniu numer 9, numer 20 bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz numer 13 oświetlenie miejsc pamięci przy Wale Tarejwy.
2: Mówiła Maria Cebulska z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Seniorzy w Koninie będą mogli spędzić pierwszy weekend października na dwóch wydarzeniach podczas Weekendu Seniora z Kulturą. 3 października o godzinie 14 w strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa przy ulicy Leopolda Staffa w Gosławicach odbędą się jesienne warsztaty połączone z eksplorowaniem strefy i kreatywną zabawą. Będzie można eksperymentować i stworzyć jesienną wersję Sowy. Udział kosztuje 10 zł, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 63 268 77 36. 4 października o godzinie 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konienianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas oraz aranżacja, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK. Weekend Seniora z Kulturą z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 3 i 4 października. Po latach przerwy do Konina powraca kultowa scena muzyczna. Konińskie Centrum Kultury przy Placu Niepodległości uruchamia cykl Klubowa Scena, w ramach którego raz w miesiącu będą odbywać się koncerty wykonawców prezentujących m.in. rocka, bluesa czy jazz. Najbliższe wydarzenie zaplanowano na piątek 9 października. Koncert inaugurujący nową przestrzeń rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest bezpłatny. Gwiazdą wieczoru będzie łódzka formacja rockowa Normalsi, założona pod koniec ubiegłego wieku przez Piotra Pachulskiego oraz Adama Marszałkowskiego. Obok nich przed konińską publicznością wystąpi również lokalna grupa The Good Band. Inicjatywa współtworzona jest ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym InArt. Muzyka grupy Normalsi od lat stanowi również oprawę dla projektów teatralnych. Efekty tego połączenia będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 19 na dużej scenie KCK podczas premiery spektaklu Pętna, opartego na prozie Marka Chłaski. Wystąpią w nim aktorzy z Warszawy oraz z Łodzi. Bilety są już dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet.
1: Konin FM.
0: Konin.

0: FM 104.1.
1: Firma z Radziwiłłowa po rozstrzygnięciu przetargu podpisała umowę z władzami miasta Konina na realizację projektu obejmującego instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta. Sama inwestycja kosztuje ponad 17 800 000 zł. 70% kwalifikowanych kosztów stanowi unijne dofinansowanie, które przyznano w ramach sprawiedliwej transformacji regionu. W ramach tego zadania powstanie 470 instalacji odnawialnych źródeł energii. Nowe systemy pokryją zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię elektryczną, ogrzewanie, jak również ciepłą wodę użytkową. Odbiór wykonanych prac ma potrwać do 18 marca 2027 roku.
0: Konin FM.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
4: Miasto Konin realizuje projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
6: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
7: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@staremyślnikmiasto.pl.
8: Gastorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Konin FM.

0: Poranin FM.
1: Ekonomiczne informacje, które pewnie ucieszą tych, którzy wygrali. Otóż w kumulacji dużego lotka padła rekordowa wygrana. Warto pamiętać, że kwoty, które są wygrane, też są opodatkowane. Tutaj wartość opodatkowania to 10% dla wygranych powyżej 2280 zł. Ale nie przesadzajmy, bo kwota, którą i tak otrzyma osoba, która trafnie wytypowała 6 cyfr, jest ogromna. Prawie 45 milionów złotych z podatkiem. Tyle wygrano podczas sobotniego losowania. 3, 6, 9, 22, 40, 48. Takie cyfry dały komuś naprawdę ogromne pieniądze. W tym losowaniu też odnotowano 107 piątek. Za każdą płacono prawie 9 tysięcy złotych.
0: Poranin FM. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
10: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami.
0: Wiadomości Konin FM.
10: Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
11: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
12: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
11: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
13: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
11: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć. rozpocząć w przyszłym roku.
10: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś m.in. mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro. W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
14: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
10: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
15: A co w regionie?
16: Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
17: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
18: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta, jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
16: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.konin.eu w zakładce Informacje dla interesantów i dalej na stronie Wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna.
19: Konin FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
19: Pogoda.
1: Można dziś powiedzieć, że pogoda zwariowana, na słońce, na przemianę z deszczem i to takim mocniejszym, intensywnym. Nad nasz subregion cały czas mogą nasuwać ciemne chmury przynoszące intensywne, choć krótkie opady deszczu. Wszystko to powstaje w niestabilnym powietrzu pochodzenia polarno-morskiego. Takie opady jeszcze dzisiaj mogą występować, jutro już raczej bez nich. W nocy chłodno, 8, 9, 10 stopni, jutro w ciągu dnia maksymalnie 16. Wiatr cały czas umiarkowany w okolicach 20-25 km na godzinę. Teraz zachodni, jutro w ciągu dnia zacznie skręcać na północno-zachodni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
19: Konin FM.
1: Do kogo to dzisiaj należy pobiec z prezentami, życzeniami? Do Mateusza, Miry, Aleksandra, Marka, Darii, Jonasza, Melisy, Bernardyna, Eusebiusza, Hipolita, Maury, Kastora, Konona, Melecjusza i Pacyfika. Oni świętują imieniny. Solenizantów i jubilatów oczywiście Konin FM też pozdrawia i pamiętajcie, w niedzielę od 10 do 14 udostępniamy Wam antenę, żebyście też ich pozdrowili. Przysłowia na dziś związane z 264 dniem roku. Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą zimę leżał. Mateusz bez dżodżów potoku da win do przyszłego roku. Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje.

Czas na informacje dla tych wszystkich, którzy podróżują teraz. Jak tam wygląda sytuacja? Jak nam wygląda sytuacja z utrudnieniami drogowymi po godzinie 16? Nowa przeprawa cały czas niezmiennie w korku w stronę Nowego Konina. Ten korek naprawdę duży, ale na starych mostach, jeśli chcecie nową przeprawę ominąć, też musicie liczyć się z problemami. To wcale też nie małymi. Tam niezmiennie trwają prace związane z remontem, a może nawet budową od podstaw nowego mostu na rzece Warcie. W Koninie jeszcze większy ruch też na Przemysłowej, na światłach Aleje Dworcowa. Spoglądamy w inne miejsca naszego subregionu, podróżując jeszcze przez konińską Starówkę, tam światła Świętojańska Europejska z problemami. Utrudnienia mamy na autostradzie A2 i to utrudnienia naprawdę duże. Otóż na odcinku między Wrześnią a Słupcą, na pasach w stronę Wrześni Poznania, kolizja i blokada tej trasy w stronę Poznania, w stronę granicy z Niemcami. Cały ruch od węzła Słupca kierowany jest na starą trasę, w związku też z tym droga między autostradą A2 a Krajową 92 w Słupcy z dużą ilością pojazdów, z korkami, zatorami. Wojewódzka trasa numer 466 i na trasie numer 92, na której normalnie i tak mamy ogromny ruch, ten ruch na odcinku Słupca Września jest dzisiaj jeszcze większy. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy. Konin FM życzy.

0: Konin FM.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

chłodno się zrobiło za oknami, naprawdę powiało jesienią, jeśli można tak powiedzieć. Do tego też dzisiaj silny wiatr potęguje odczucie chłodu, tak można powiedzieć. Tak, chłodu, bowiem momentami na termometrze, w momencie takich ulew, temperatura podobno nawet spada w okolice 12 stopni. Także potrafi być zimno i chłodno. No, w związku też z

0: Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości. Konin FM.
1: Konin na drodze do zielonej przyszłości. Miasto uczestniczy w elitarnym międzynarodowym projekcie Reformers, finansowanym z programu Horyzont Europa. Razem z 27 partnerami z całej Europy nasz samorząd pracuje nad stworzeniem samowystarczalnych dolin energii odnawialnej, które przyspieszą zieloną transformację. My jako Konin dzielimy się naszymi doświadczeniami od kogeneracji i geotermii, aż po wykorzystanie wodoru w transporcie publicznym, informuje Urząd Miejski. Gmina Przedecz zakończyła realizację dwóch nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych. Obiekty zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z zadań dotyczyło stworzenia Przedeckiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W ramach prac przebudowano dawną salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej, adaptując ją na nowoczesną aulę. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 260 tysięcy, a środki na jej realizację pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Druga zrealizowana w gminie inwestycja to gruntowny remont budynku szatniowo-sanitarnego na obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Na ten cel samorząd pozyskał blisko 58 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na Metal. Przedecz to urokliwe miasto w naszym województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Przedeckim. Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Pierwsza faza posiada już niezbędną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Obecnie trwają negocjacje w sprawie sprzedaży gotowej dokumentacji inwestorowi, który udostępni infrastrukturę końcowym klientom. Lokalne władze zapowiadają, że prace budowlane wystartują niezwłocznie po zakończeniu rozmów handlowych. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. Jurek Owsiak skierował słowa do szkoły podstawowej numer 3 w Koninie.
2: Siema Konin, siema szkoła podstawowa numer 3 imienia Kawalerów Uśmiechu. Nagrywam ten film, bo chciałbym wam powiedzieć kilka słów i przede wszystkim podziękować za waszą postawę. Wiem, że w waszej szkole działa młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz grupa wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Za to w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wam dziękujemy. Pomaganie to nie tylko wiedza czy konkretne umiejętności, to przede wszystkim odwaga, gotowość, żeby zareagować wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Możecie, a wręcz powinniście być z siebie dumni, nie tylko dlatego, że potraficie udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że chcecie pomagać. Życzę wam tego, abyście nigdy nie utracili tej chęci działania. Róbcie to dalej, uczcie się, angażujcie, pomagajcie i pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może być dla drugiego człowieka i mieć ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że będziecie zarażać tym podejściem swoich kolegów, koleżanki, rodziny i wszystkich, których spotkacie na swojej drodze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to właśnie od nas będzie zależało, czy ktoś otrzyma pomoc. Wielki szacun dla was. Wysyłamy gorące pozdrowienia dla całego Konina.
1: Przypomnijmy, że działający w szkole trójce AirLab to jedyna taka forma młodzieżowej działalności w Polsce.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

Dla wielu tak naprawdę pojawiła się na muzycznym rynku dzięki projektowi tegorocznemu męskiego grania. Utwór Nareszcie każdy z nas na pewno nieraz słyszał, nieraz śpiewał. Tym bardziej, że ten utwór został wybrany jednym z przebojów wakacji roku 2026 jako ten najczęściej grany i słuchany. Zalia, o niej mowa, ona w utworze Tylko mnie kocha i tak naprawdę Julia Izabela Zarzecka. Podobno nieoficjalnie teraz złamała serca wielu kobietom, a to dlatego, że podobno nieoficjalnie spotyka się z bardzo popularnym wśród kobiet Oskarem Cymsem. Czy to prawda? Jeszcze oficjalnego potwierdzenia nie ma. Zalia za nami, teraz czas na informację o tym, co w Kramsku, gminny ośrodek kultury w tym mieście, informuje, że przez całe wakacje trwały prace remontowe w nowej sali prób Kramskiej Orkiestry Dętej. Jak możemy przeczytać na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury z Kramska, już niedługo nasi muzycy będą mogli ćwiczyć we wspaniałych warunkach. Zmiany dotyczyły również dwóch sal przeznaczonych do nauki gry na instrumentach. Zmiany dotyczyły też korytarza oraz łazienki dla uczestników zajęć. Jest to kolejny remont przeprowadzony dzięki dofinansowaniu, które udało się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszystko w ramach programu Kulisy Kultury.

0: Lunin FM.
1: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Miasto Konin realizuje projekt instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, którego celem jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej przez budowę instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii i pomp ciepła. Działania te poprawią bezpieczeństwo energetyczne, a głównym efektem projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2020.

przeboju prezentuje się na naszej antenie, tym razem utwór Zawsze będę obok ciebie. Teraz piłkarskie podsumowanie weekendu. Otóż jeszcze w piątek Sokół Kleczew na własnym stadionie rozgrywał spotkanie w drugiej lidze w ramach 9. kolejki z Awią Świdnik. Mecz rozegrano, tak jak mówiłem, w piątek, rozpoczął się o 16:00 do przerwy. Sokół prowadził 2-0, o czym już mówiłem. Niestety, mimo bramek, które zdobyto w pierwszej połowie Kacpra Śpiewaka i Filipa Adamskiego, drużyna ze Świdnika doprowadziła do remisu. Bramka decydująca, bramka na 2-2, padła na 3 minuty przed końcem. W czwartej lidze 8. kolejka za nami, na prowadzeniu cały czas Górnik Konin. Zwycięstwo z Meblożem Swarzędz 2-1. Polonia Golina, Polonia Chodzież 1-2. Piąta liga, kolejka siódma. Wyniki: Olimpia Koło, Olechia Kostrzyn 2-2, Tulisja Tuliszków, Pompa Team Jarosławiec 2-3, Polonus Kazimierz Biskup i Polanin Strzałkowo 2-4, Wilki Wilczyn, Warta Druga Poznań 3-3, SKP Słupca UKS Śrem 0-1. Też siódmą kolejkę rozegrano w klasie okręgowej. Tutaj pauzowała drużyna Zielonych Koźminek. Wyniki, które uzyskano: Zjednoczeni Rychwał CKS Zbierzk 3-1, Teleszyna Przykona GKS Sompolno 5-5. Hokejowy wynik: Błękitni Mąkolno Straża Glicheń Stary 5-3, Turturek Orły Zagórów 2-1, Górnik Drugi Konin Korona Pogoń Stawiszyn 7-1, KS Opatówek Orzeł Grzegorzew 1-3, Błękitni Psary Polskie Czarni Ostrowite 0-3. Piłkarskie zapowiedzi kolejnego weekendu w piątek przed 17:00 na naszej antenie. A do 17:00 w poniedziałek zostało nam 8 minut.

0: Końca nie widać. Procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
2: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
0: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Kortowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
3: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
0: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
0: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować. O tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
5: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
0: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
1: A co w regionie?
6: Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia 2 miejskich przedszkoli.
7: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o 3. osiedlu, o 5. osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym, to znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
6: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Różyckiego.
7: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy. bo do danego oddziału są najczęściej dwie bądź trzy osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
6: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te dwie placówki.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Słońce i ciemne chmury. Tak dzisiaj w skrócie wygląda cały nasz dzień w subregionie konińskim. No i teraz też nad Konińską Starówką taka sama sytuacja. Z jednej strony pięknie pracujące słońce, z drugiej tak na wschodzie. Ciemne, naprawdę takie straszne jak z horroru chmury. No i z tych chmur takich strasznych mogą pojawiać się opady deszczu. Jeszcze dziś, jutro już tych opadów ma być mniej, choć przez cały tydzień synoptycy widzą możliwość takiego deszczu, który ma pojawiać się, jeśli chodzi o opady. Cieplej dopiero ma zacząć robić się w niedzielę, wtedy temperatura wzrośnie do plus 20.
1: Konin FM. Konin FM.
8: Na razie, no cóż, to o czym mówiłem w poprzedniej godzinie, sezon grzewczy rozpoczęty. Co w kalendarzu świąt nietypowych, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Dzień Kapsla, Międzynarodowy Dzień Pokoju i Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Słońce niestety coraz krócej pracuje, jeszcze cały czas w znaku panny. Dzisiaj zachód słońca zaplanowany jest dla naszego miasta, dla naszego regionu, zdecydowanie wcześniej niż to na przykład było podczas lipca czy sierpnia. Zachód słońca to godzina 18:48.

Spoglądam na drogową mapę Konina i regionu, już naszych słuchaczy informuję o tym, jak wygląda sytuacja. W poprzedniej godzinie mówiłem o utrudnieniach na autostradzie A2 między węzłami Słupca Września. Widać już te utrudnienia za nami. Trasa jest przejezdna, co na pewno nas cieszy. Zdecydowanie mniejszy ruch w związku też z tym na krajowej trasie numer 92, która i tak jest już zatłoczona za bardzo. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie jesteśmy? No to w Koninie czas zobaczyć. Nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, tam cały czas więcej aut, więcej też może być na Spółdzielców. Uważajcie na Kolejowej w okolicach Dworca, uważajcie na Przemysłowej w okolicach Niesusza. Gdzie jeszcze spoglądamy, gdzie zerkamy? To jedziemy dookoła, krajowa trasa numer 92, jedziemy i dojeżdżamy w Kole, no, po godzinie 17 więcej aut, to ulica Toruńska, Broniewskiego i Sienkiewicza. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, i dla was już teraz muzyczny prezent pani Whitney Houston. Bardzo tanecznie, bardzo przebojowo zaśpiewa o tym, że chce zatańczyć.

0: Gibral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Pewnie co niektórych zaskoczy, ale ta piosenka formacji Happy End powstała jeszcze podczas tak zwanej dekady gierkowskiej w drugiej połowie lat 70. Happy End i pytanie, na które każdy z nas by chciał uzyskać odpowiedź, jak się masz, kochanie. To teraz na naszej antenie czas na kolejną informację, tutaj apel policji. Policja bowiem szuka świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło w sobotni wieczór w Teodorowie, gmina Ślesin. Zginął tam 47-letni pieszy. Policjanci z Konina poszukują świadków tego tragicznego wypadku. Ktokolwiek widział zdarzenie lub przejeżdżał krajową 25 w kierunku Konina około 20:20, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie. Kontakt to numer 47 77 521 43. Po godzinie 17:30 na naszej antenie o wynikach konińskiego budżetu obywatelskiego.

0: Tyfonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu. 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Już jutro o godzinie 18 w niezwykłej przestrzeni Domu Zemełki w Koninie wystąpi jeden z najciekawszych zespołów specjalizujących się w repertuarze na dwoje skrzypiec. Polish Violin Duo. Duet tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Artyści są związani z poznańskim i łódzkim środowiskiem muzycznym. Mają na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Organizatorem koncertu jest Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, którego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Dokumenty należy składać do 25 września w siedzibie CUS-u w gminie Kramsk. 5 nominacji, 1 region. Aglomeracja Konińska w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie 2026 ma bardzo silną reprezentację. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu nasz region reprezentuje aż 5 projektów w 3 kategoriach. Łączy nas dobry klimat miasta Konin oraz gminy Żgów i Wilczyn we wspólnym projekcie OZE. W kategorii Łączy nas energia młodości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska za projekt Akademia Młodych Liderów i Liderek, a w kategorii Łączy nas społeczna misja Fundacja Podaj Dalej za mieszkania wspomagane w Wąsoszach oraz gmina Sąpolno i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie trwa jeszcze do 25 września na stronie łączynas.wielkopolskie.pl. Można głosować raz dziennie w każdej z kategorii.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jeden z tych kultowych hitów formacji Ich Troje, Kochać Kobiety. Tak jak zapowiadałem wcześniej, teraz wyniki konińskiego budżetu obywatelskiego. Wczoraj zakończono głosowanie w ramach KBO. Projekty, które najprawdopodobniej otrzymają dofinansowanie, już je wymieniam. Jeśli chodzi o te duże projekty, to Bezpieczny Grójec, Wodny Plac Zabaw na Pociejewie, Rowerem Składki prosto na Starówkę oraz Jedź, Idź Bezpiecznie Rowerowy Konin. Jeśli chodzi o małe projekty, tutaj najprawdopodobniej dofinansowanie otrzymają Bezpieczny Transport Chorych Psów i Kotów, Strefa Integracji Międzypokoleniowej, Opieka nad Kotami Wolno Bytującymi na Terenie Miasta Konin, Oświetlenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej, Doświetlenie Przejścia dla Pieszych na ulicy Jana Pawła II, Zielony Konin, Zielone Ławki i Huśtawki, Nadajemy Życie Scenie w Parku Chopina, Znajdź Konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Dodatkowo w ramach przeznaczonych środków na zadania małe, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w pozostałej kwocie, najprawdopodobniej będą to projekty Tyrolka na Placu Zabaw na Chorzniu, bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz oświetlenie miejsc pamięci przy ulicy Wał Tarejwy, Konińska Starówka.
1: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Masz stare fotografie, dokumenty, listy, pamiątki, przedmioty codziennego użytku? A może po prostu masz wspomnienia o swoich bliskich i o tym, jak wyglądało życie na terenie gminy Stare Miasto przed laty? Podziel się nimi z nami. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 tworzy właśnie Izbę Pamięci Mieszkańców Gminy. Miejsce, w którym chcemy zachować nasze wspólne wspomnienia. Nie pozwólmy, by historia naszych rodzin i naszej gminy zaginęła. Przynieś swoje pamiątki lub opowiedz nam swoją historię. Izba Pamięci powstaje z Waszych wspomnień dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy do Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej 16 w Starym Mieście. Zadzwoń 63 241 60 67. Napisz biblioteka@stare-miasto.pl.

Zbliża się godzina 18, czas na podsumowanie ubiegłego tygodnia przez strażaków z Konina i powiatu. 24 zdarzenia, 52 zastępy, 246 strażaków. To podsumowanie działań strażaków w ciągu ostatniego tygodnia. Dane pokazują, że każdego dnia strażacy z Konina i całego powiatu byli angażowani w średnio kilka różnego rodzaju interwencji od pożarów po zdarzenia zakwalifikowane jako miejscowe zagrożenia. Według szacunków Komendy Miejskiej PSP w Koninie straty powstałe w wyniku zdarzeń odnotowanych między 14 a 20 września wyniosły ponad 63 tysiące złotych, jednak warto też wspomnieć o wartości uratowanego mienia podczas prowadzonych akcji. Tą wartość mienia oszacowano na 246 tysięcy złotych. Zbliża się godzina 18. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro na 15. Wojtek Maciejewski. Do usłyszenia. Bye bye. Uważajcie na siebie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Wydarzenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wnioskujących o wsparcie w ramach unijnych przedsięwzięć. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków przez PUE ARiMR. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie się 29 września o godzinie 16 w sali narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie spotkanie dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejszy kontakt. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. Gmina Stare Miasto włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji Moje IKP, z której korzysta już ponad 5,5 miliona osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie. Samorząd Starego Miasta chce wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zachęcić do korzystania z dostępnych narzędzi i badań, które pomagają zadbać o zdrowie. Profilaktyka to coś więcej niż badania. To świadoma decyzja, by sprawdzić swój stan zdrowia, zareagować na czas i zrobić coś dla siebie oraz swoich bliskich. Profilaktyka Podaj Dalej to ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W powiecie konińskim dostępnych jest już dziś wiele badań, programów i inicjatyw profilaktycznych, od mammografii, testu HPV i kolonoskopii po bilanse zdrowia, szczepienia czy konsultacje. Seniorzy w Koninie będą mogli spędzić pierwszy weekend października na dwóch wydarzeniach podczas Weekendu Seniora z Kulturą. 3 października o godzinie 14 w strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa przy ulicy Leopolda Staffa w Gosławicach odbędą się jesienne warsztaty połączone z eksplorowaniem strefy i kreatywną zabawą. Będzie można eksperymentować i stworzyć jesienną wersję Sowy. Udział kosztuje 10 zł, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 63 268 77 36. 4 października o godzinie 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konienianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas oraz aranżacja, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK. Weekend Seniora z Kulturą z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 3 i 4 października. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku organizuje zbiórkę niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do siedziby druhów można przenosić stare odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, domowy sprzęt AGD, kable, elektronarzędzia oraz wszelkie inne zużyte urządzenia elektryczne. Wszystkie zebrane w ten sposób odpady zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego, a każdy oddany sprzęt stanowi jednocześnie bezpośrednie wsparcie dla lokalnych strażaków. Niepotrzebne urządzenia należy dostarczyć na plac manewrowy przy remizie OSP Turek. Przyjmowanie elektrośmieci odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz w soboty w godzinach od 9 do 11. Druhowie zachęcają wszystkich mieszkańców do robienia porządków w domach i nadawania elektroodpadom drugiego życia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu zbiórki z jednostką OSP Turek można skontaktować się telefonicznie pod numerem 63 278 55 97.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować się w dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
8: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
7: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata i Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.

0: Donin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania nowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas trzecich oraz czwartych na Noc Bibliotek 16 października w piątek w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową tortę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona. Ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. A w ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
2: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która zostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18, kino kameralne przy Okulnej 47A.
1: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w okrągłym mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Polskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem tego wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturowego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą ocenione w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca.

0: FM. Pogoda.
1: W nocy opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju. Do 12 stopni. Na południu do 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju.
2: Koniec FM.

0: Podsumowanie dnia.
1: W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami Kolei Wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym, wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski. Głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim zakończone. Wiemy, które projekty będą realizowane w przyszłym roku.
2: Numer 1. Bezpieczny Grójec, etap pierwszy. 10. Wodny plac zabaw na Pociejewie. 2. Rowerem składki prosto na Starówkę. Oraz zadań dużych wejdzie również 3. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin. Zadania małe będą występowały w następujący sposób. 25. Bezpieczny transport chorych psów i kotów. 1. Strefa integracji międzypokoleniowej. 27. Opieka nad kotami wolno bytującymi na terenie miasta Konin. 3. Oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. 21. Doświetlenie przejść dla pieszych ulicy Jana Pawła II. 15. Zielony Konin, zielone ławki i huśtawki. 12. Nadajemy życie scenie w parku Chopina. 4. Znajdź konika, który w przestrzeni miejskiej pomyka. Oraz również zgodnie z regulaminem KBO wchodzą projekty, które uzyskały największą ilość głosów i mieszczą się w puli przyznanej kwoty pieniędzy na tzw. zadania małe. Będą to takie zadania jak tyrolka na placu zabaw na Chorzniu numer 9, numer 20 bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku oraz numer 13 oświetlenie miejsc pamięci przy Wale Tarejwy.
1: Mówiła Maria Cebulska z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności. Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
3: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
4: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki. Oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta, jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
1: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem BIP um.konin.eu. W zakładce informacje dla interesantów i dalej na podstronie wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna. Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia dwóch miejskich przedszkoli.
0: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym. To znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
1: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Różyckiego.
0: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy, bo do danego oddziału są najczęściej 2 bądź 3 osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te 2 placówki. Po latach przerwy do Konina powraca kultowa scena muzyczna. Konińskie Centrum Kultury przy Placu Niepodległości uruchamia cykl Klubowa Scena, w ramach którego raz w miesiącu będą odbywać się koncerty wykonawców prezentujących m.in. rocka, bluesa czy jazz. Najbliższe wydarzenie zaplanowano na piątek 9 października. Koncert inaugurujący nową przestrzeń rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest bezpłatny. Gwiazdą wieczoru będzie łódzka formacja rockowa Normalsi, założona pod koniec ubiegłego wieku przez Piotra Pachulskiego oraz Adama Marszałkowskiego. Obok nich przed konińską publicznością wystąpi również lokalna grupa The Good Band. Inicjatywa współtworzona jest ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym In Art. Muzyka grupy Normalsi od lat stanowi również oprawę dla projektów teatralnych. Efekty tego połączenia będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 19 na dużej scenie KCK podczas premiery spektaklu Pętna, opartego na prozie Marka Chłaski. Wystąpią w nim aktorzy z Warszawy oraz z Łodzi. Bilety są już dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że...

0: teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4-6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3-1-6-6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
8: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że

0: FM. Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Konin na drodze do zielonej przyszłości. Miasto uczestniczy w elitarnym międzynarodowym projekcie Reformers, finansowanym z programu Horyzont Europa. Razem z 27 partnerami z całej Europy nasz samorząd pracuje nad stworzeniem samowystarczalnych dolin energii odnawialnej, które przyspieszą zieloną transformację. My jako Konin dzielimy się naszymi doświadczeniami od kogeneracji i geotermii, aż po wykorzystanie wodoru w transporcie publicznym, informuje Urząd Miejski. Gmina Przedecz zakończyła realizację dwóch nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych. Obiekty zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z zadań dotyczyło stworzenia Przedeckiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W ramach prac przebudowano dawną salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej, adaptując ją na nowoczesną aulę. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 260 tysięcy, a środki na jej realizację pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Druga zrealizowana w gminie inwestycja to gruntowny remont budynku szatniowo-sanitarnego na obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Na ten cel samorząd pozyskał blisko 58 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na metal. Przedecz to urokliwe miasto w naszym województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Przedeckim. Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Pierwsza faza posiada już niezbędną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Obecnie trwają negocjacje w sprawie sprzedaży gotowej dokumentacji inwestorowi, który udostępni infrastrukturę końcowym klientom. Lokalne władze zapowiadają, że prace budowlane wystartują niezwłocznie po zakończeniu rozmów handlowych. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu. 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Już jutro o godzinie 18 w niezwykłej przestrzeni Domu Zemełki w Koninie wystąpi jeden z najciekawszych zespołów specjalizujących się w repertuarze na dwoje skrzypiec. Polish Violin Duo. Duet tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Artyści są związani z poznańskim i łódzkim środowiskiem muzycznym. Mają na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Organizatorem koncertu jest Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Jurek Owsiak skierował słowa do Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie.
2: Siema Konin, siema Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Kawalerów Uśmiechu. Nagrywam ten film, bo chciałbym wam powiedzieć kilka słów i przede wszystkim podziękować za waszą postawę. Wiem, że w waszej szkole działa młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz grupa wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Za to w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wam dziękujemy. Pomaganie to nie tylko wiedza czy konkretne umiejętności, to przede wszystkim odwaga, gotowość, żeby zareagować wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Możecie, a wręcz powinniście być z siebie dumni, nie tylko dlatego, że potraficie udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że chcecie pomagać. Życzę wam tego, abyście nigdy nie utracili tej chęci działania. Róbcie to dalej, uczcie się, angażujcie, pomagajcie i pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może być dla drugiego człowieka i mieć ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że będziecie zarażać tym podejściem swoich kolegów, koleżanki, rodziny i wszystkich, których spotkacie na swojej drodze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to właśnie od nas będzie zależało, czy ktoś otrzyma pomoc. Wielki szacun dla was, wysyłamy gorące pozdrowienia dla całego Konina.
1: Przypomnijmy, że działający w szkole trójce AirLab to jedyna taka forma młodzieżowej działalności w Polsce.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że
4: oh yeah. Once upon a time.

0: FM. Pogoda.
1: W nocy opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A jutro dzień zachmurzony z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro na wschodzie kraju. Do 12 stopni. Na południu do 15 w centrum i na wschodzie do 19 w północno-zachodniej części kraju.
0: Konin FM 104.1.

0: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus. Mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
2: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka, no i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
0: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
0: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.

0: FM.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: podsumowanie dnia.
1: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas trzecich oraz czwartych na Noc Bibliotek 16 października w piątek w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową torbę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Wydarzenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wnioskujących o wsparcie w ramach unijnych przedsięwzięć. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków przez PUE ARiMR. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie się 29 września o godzinie 16 w sali Narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie spotkanie dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali Narad Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejszy kontakt. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. W ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przybywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
2: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluge. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która została pozostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument Koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18, kino kameralne przy Okulnej 47A.
1: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie. Gmina Stare Miasto włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji Moje IKP, z której korzysta już ponad 5,5 miliona osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie. Samorząd Starego Miasta chce wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zachęcić do korzystania z dostępnych narzędzi i badań, które pomagają zadbać o zdrowie. Profilaktyka to coś więcej niż badania. To świadoma decyzja, by sprawdzić swój stan zdrowia, zareagować na czas i zrobić coś dla siebie oraz swoich bliskich. Profilaktyka Podaj Dalej to ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W powiecie konińskim dostępnych jest już dziś wiele badań, programów i inicjatyw profilaktycznych. Od mammografii, testu HPV i kolonoskopii po bilanse zdrowia, szczepienia czy konsultacje. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3, aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w Okrągłym Mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Kolskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek Koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Seniorzy w Koninie będą mogli spędzić pierwszy weekend października na dwóch wydarzeniach podczas Weekendu Seniora z Kulturą. 3 października o godzinie 14 w strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa przy ulicy Leopolda Staffa w Gosławicach odbędą się jesienne warsztaty połączone z eksplorowaniem strefy i kreatywną zabawą. Będzie można eksperymentować i stworzyć jesienną wersję Sowy. Udział kosztuje 10 zł, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 63 268 77 36. 4 października o godzinie 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konienianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas oraz aranżacja, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK. Weekend Seniora z Kulturą z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 3 i 4 października. Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, którego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Dokumenty należy składać do 25 września w siedzibie CUS-u w gminie Kramsk. 5 nominacji, 1 region. Aglomeracja Konińska w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie 2026 ma bardzo silną reprezentację. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu nasz region reprezentuje aż 5 projektów w 3 kategoriach. Łączy nas dobry klimat, miasto Konin oraz gminy Żgów i Wilczyn we wspólnym projekcie OZE. W kategorii Łączy nas energia młodości Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za projekt Akademia Młodych Liderów i Lider, a w kategorii Łączy nas społeczna misja Fundacja Podaj Dalej za mieszkania wspomagane w Wąsoszach oraz gmina Sąpolno i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie trwa jeszcze do 25 września na stronie łączynas.wielkopolskie.pl. Można głosować raz dziennie w każdej z kategorii.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Netreklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.vlog.pl. Vlog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i Maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć no właśnie coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
1: Ojej, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zatrzymać w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzać to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść w to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop do przodu, nie?
0: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
1: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
0: A czemu wcześniej?
1: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo. Światełko, złota godzina tak zwana, występuje 2 razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na niej takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce, przejść się po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
0: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak też czasem jest?
1: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać. Chociaż nie, ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarnę, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez 1,5 godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak? Światełko i tak dalej, tak?
0: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
1: Dziki.
0: Dziki, to czasem no, człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
1: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
0: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
1: Tak, tak. W Bieniszewie właśnie.
0: W Bieniszewie. Jaka odległość?
1: Trudno mi powiedzieć.
0: To w ogóle było bezpieczne.
1: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
0: No to jest dość...

0: Pewnie ciężka praca z takimi modelami, którzy są nieprzewidywalni, jeśli chodzi... No nie da się zwierzęcia ustawić tak jak człowieka, żeby ładne zdjęcie wykonać, a jednocześnie ma się jako fotograf do ogarnięcia całą technikę, tak żeby to zdjęcie dobrze wyszło, to trzeba się skupić też na tym, a jednocześnie znaleźć to ujęcie, ten moment, kiedy to zwierzę w jakiejś ciekawej pozycji się znajduje. Ta twoja pasja trwa i to się dzieje każdego dnia praktycznie. Tak jak masz jakąś wolną chwilę, to gdzieś tu w okolicach wyjeżdżasz, żeby różne stworzenia fotografować. Ale co dalej? Czy mamy tutaj jakieś takie przestrzenie w okolicach Konina, gdzie można by było z tymi zdjęciami coś zrobić? Czy są jakieś... Zauważyłeś może, bo ja nie kojarzę, żeby były jakieś kluby fotograficzne dla osób, które... stricte interesują się no, czymś innym niż architektura, czy niż taka fotografia zwykła, tradycyjna, tylko właśnie przyrodnicza, coś głębszego, coś bardziej wyszukanego.
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że szukałem czegoś takiego i wiem, że tutaj w okolicach Chorznia chyba jest jakiś klub fotograficzny, ale nic więcej na ten temat nie wiem. Próbowałem jakoś tam się kiedyś dostać, to po prostu dzwoniłem, nic nie miało tam odzewu. Też często wrzucam na Facebook, nie? To jest takie właśnie miejsce, gdzie możesz działać, że tak powiem, i chwalić się tym, co zrobiłeś, tak? Że tak powiem. Ale jakichś tam klubów fotograficznych, ludzi nawet, którzy fotografują tutaj naturę, no spotkałem taką garstkę. Mogłbym policzyć może wszystkich na palcach jednej ręki, nie?
0: Pod adresem maseo.vlog.pl ile set zdjęć jest? Bo ja próbowałem kiedyś dojść tymi podstronami do końca i chyba się nie udało.
1: Ile jest zdjęć? No, na pewno już jest w tysiącach, mi się wydaje. Nie wiem ile dokładnie, bo musimy zobaczyć, ale około 2000 na pewno jest zdjęć, z czego mówię, że początek, jak patrzę na te zdjęcia, które były kiedyś, a są teraz, to jest wielki progres dla mnie. I no widzę to, że idę po schodkach, nie? Że nie jestem jeszcze super profesjonalistą, nie jestem jakimś tam zwykłym amatorem, ale jestem zdumiony tego, co idzie, nie?
0: No myślę, że to, co można zobaczyć pod tym adresem, naprawdę odstaje od wielu osób, których zdjęcia można było zobaczyć na wystawach tutaj w okolicy. Jest po prostu dobre, profesjonalne i przede wszystkim widać, że trzeba było wyczekać momenty, żeby dobrze utrwalić różne historie związane ze zwierzątkami, z żyjątkami, ale jest też architektura. To też fotografujesz w naszej okolicy. No i pytanie, czy... Konin kojarzymy ogólnie z takim miejscem, z którego się wyjeżdża, a jednak jest jakaś garstka osób, które do tego miasta przyjechały z różnych powodów w ostatnich latach. Ty jesteś z województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiedniego naszego województwa. No i tutaj jednak, kiedy trafiłeś, potrafiłeś sobie znaleźć, wykorzystać tę pasję, znajdując mimo wszystko coś interesującego w naszym otoczeniu. I to jest przyroda i to też jest architektura. I często możesz dostrzec, jako osoba z zewnątrz, rzeczy, obok których my przechodzimy obojętnie, których nie doceniamy. Co na przykład, jeśli chodzi o już nie może naturę, ale architekturę z punktu widzenia fotografa i kogoś przyjezdnego ciebie tutaj urzeka, jeśli chodzi o takie obiekty, które warto z twojego punktu widzenia uwiecznić?
1: Na pewno Starą Synagogę, chociaż jest w stanie, jakim jest, ale no wiadomo, że ludzie przechodzą, widzę wiele razy, ale po prostu nie spojrzą do góry, nie spojrzą, co się dzieje ze światłem, które pada w danym momencie. Później chociażby klasztor franciszkanów tutaj na ulicy Reformackiej w Starym Koninie. Też bardzo lubię fotografować o każdej porze roku, jesienią, latem, wiosną, bo w każdej porze ma coś sobie niezwykłego. Ogółem to też głównie właśnie fotografia sakralna, chociażby kościół świętego Wojciecha na Morzesławiu. Co tu może jeszcze być? No klasztor, wiadomo, Kamedów w Bieniszewie, tam też w ogóle magia światła, trzeba operować światłem, bo no wiadomo, tak, tam nie ma też wejścia stałego, kiedy chcesz, możesz wejść, tylko tam po prostu wchodzisz i no nie ma takiej możliwości, że możesz cały czas fotografować, tylko jest określony czas, kiedy to możesz robić, tak?
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. Remont hali Rondo w Koninie po raz kolejny się wydłuży. Zamiast końca października prace mają zakończyć się dopiero wiosną przyszłego roku. Choć wykonawca zrealizował już ponad 90% robót, podczas prac ujawniono kolejny problem. Po zdjęciu lastryka okazało się, że zewnętrzne schody ewaluacyjne wymagają całkowitej przebudowy. Do tej pory inwestycja pochłonęła około 27 milionów złotych.
3: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tą wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żegaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
2: Przedłużenie pracy do wiosny to problem dla szkół, które historycznie miały studniówki właśnie na hali Rondo.
3: Prowadzone są cały czas rozmowy z tymi terminami, z szkołami, które zapewniły sobie terminy studniówek. Już wiedzą o tym, że hala nie będzie mogła być wykorzystana. Mamy terminy zapewnione na popiełuszki. Teraz trwają rozmowy, bo są pomysły na bardziej osłonięcie ścian wyższe. Trwają te rozmowy. Pewne jest, że tak jak w ubiegłym roku hala popiełuszki służyła na studniówki, tak samo w tym roku może być i widzę, że obydwie szkoły, które mają zapewniane, są chętne. No kwestia, czy bardziej będą jeszcze to zasłaniać. Oczywiście robi to ktoś, kto ubiera tam salę. Takie możliwości są. My zapewniliśmy, że mają po prostu do dyspozycji hale popiełuszki.
0: A skoro tyle czasu czekamy na te hale Rondo jako mieszkańcy, to czy jakieś takie dla pocieszenia coś tam się zmieni? Oprócz tego, że będzie bezpieczniej, to jakieś nowości będą dla nas, z których my już skorzystamy.
3: Znaczy ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy. Będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli ten koło wejścia do medalko na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
2: W połowie października ma być znany koszt dodatkowych prac oraz szczegółowy termin zakończenia remontu. Wtedy również ma zostać podpisany aneks wydłużający czas realizacji inwestycji. To już kolejne przesunięcie terminu. Początkowo remont miał zakończyć się w marcu tego roku, później termin przesunięto na czerwiec, a następnie na koniec października. Na odnowioną halę będą musieli poczekać także maturzyści planujący studniówki. Podobnie jak w ubiegłym roku, imprezy odbędą się w zielonej hali przy ulicy Popiełuszki, o czym mówił dyrektor Mosir Konin, Mariusz Zaborowski. W Kole już 25 września odbędzie się forum trzeźwościowe, którego organizatorzy chcą nie tylko mówić o problemie uzależnień, ale przede wszystkim pokazywać, że z nałogu można wyjść i rozpocząć życie w trzeźwości. W programie znalazły się rozmowy, świadectwa oraz muzyczny akcent, a jednym z gości będzie aktor Michał Koterski.
4: Witam serdecznie, Rafał Kamiński, Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów, jestem prezesem stowarzyszenia.
2: Panie Rafale, rozmawiamy tutaj w sprawie spotkania, które odbędzie się w Kole już niedługo, spotkanie trzeźwościowe, forum trzeźwościowe dokładnie, 25 września, więc już w przyszłym tygodniu. Proszę opowiedzieć, co takiego będzie się działo, kiedy, gdzie?
4: Witam serdecznie. My jako Polskie Stowarzyszenie Abstynentów organizujemy po raz kolejny już forum trzeźwościowe w Kole. W tym roku będzie to taka, że tak powiem, wisienka na torcie, ponieważ będziemy mieli wspaniałego gościa Michała Koterskiego, Miśka, który był uzależniony nie tylko od alkoholu, ale również od narkotyków i chce się podzielić właśnie tą swoją drogą do trzeźwienia, co mu pomogło, w jaki sposób kierował się i czym, żeby po prostu być teraz trzeźwym.
2: No to jest znana postać chociażby z takich filmów jak Testosteron, z tego co kojarzę, chyba z niedawnego filmu Gierek również, więc taki aktor, którego na pewno wszyscy nasi tutaj słuchacze świetnie rozpoznają, który często kojarzył się z komediami, więc to jeszcze taka postać, która no właśnie nieraz na ekranie wydaje się, że osoba zabawna, pełna życia i energii, a gdzieś tam te trudy życia, również tutaj trudy nałogu w sobie dźwiga.
4: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no, przeważnie jest tak, że znani ludzie, którzy, że tak powiem, są i w telewizji, i nie tylko w telewizji, często właśnie sięgają po używki, często się gubią. A no, Misiek jest akurat taką osobą, którą gościmy w tym roku, że tak powiem. Nie ukrywam, że w zeszłym roku mieliśmy u nas Peję, który też dawał świadectwo swojej trzeźwości, pokazywał, jaką drogę przemierzał, żeby być trzeźwym. No i w międzyczasie nam kilka swoich utworów też, między innymi o swoim trzeźwieniu w tych utworach, przekazywał młodzieży. Mhm. To było sporo, bo to było ponad 600 osób, także w tym roku mam nadzieję, że frekwencja też dopisze. Tym bardziej, że jeszcze mamy taki nie zespół, tylko raperów tutaj z Koła, Polska Marka, też będzie taki przerywnik muzyczny, w którym będzie można posłuchać ich utwory i też utwory, niektóre skomponowane dla naszego stowarzyszenia. O. Ze względu, tak, naprawdę.
2: No to tym bardziej
4: zrobili bardzo dobrą, bardzo fajną robotę.
2: No to tym bardziej zachęcamy do tego, żeby na to forum przyjść. Kogo zapraszamy? Czy to jak 600 osób, to nie, wydaje mi się, że to nie przyszły tylko osoby z samym problemem uzależnienia, ale pewnie też takie osoby, które gdzieś może mają wśród znajomych, wśród rodziny, albo po prostu chciałyby no, czegoś więcej dowiedzieć się o tym, jak powiedzmy ktoś poradził sobie z nałogiem, tak?
4: Dokładnie tak. Tą imprezę, którą robimy, to robimy po prostu, to jest impreza otwarta. Naszym celem, tak w sumie ogólnym takim naszym wspólnym celem jest pokazanie młodzieży, bo no niestety młodzież wiemy, jaka jest łaknąca tych różnych nowinek, nie tylko alkoholu, narkotyków, ale też i teraz taka moda przyszła właśnie na te smartfony i komputery, że bardzo dużo spędzają czasu.
2: No uzależnić można się od wielu rzeczy.
4: Dokładnie, dosłownie. Dlatego my też chcemy najwięcej to młodzieży przekazać, żeby nie robili tego, co my robiliśmy, co robią ludzie znani i którzy mówią, że nie baw się w to, bo to nie warto. A swoją postawą pokazujemy, że jednak można być trzeźwym.
2: No tak, miejsce tutaj, w którym to się odbywać będzie, również sugeruje, że no, chcecie dotrzeć do młodszych osób, ponieważ sala zespołu szkół technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, jakby ktoś adresu potrzebował, to tam będzie się odbywało to wydarzenie.
4: Tak, dokładnie. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
2: A powiedzmy jeszcze o samym stowarzyszeniu. Jak długo już działacie i no, jak działacie przede wszystkim tutaj na rynku kolskim?
4: Stowarzyszenie do KRS-u było bodajże wpisane w 2002 roku, choć nasza działalność już jest, to 37 lat minęło. Jest nas tutaj około 20 osób w tej chwili, różnowiekowo, że tak powiem, są ludzie młodzi i starsi. Po prostu my swoją postawą jako osoby trzeźwiejące pokazujemy innym, że można być trzeźwym. Nie chodzi tutaj o to, że u nas, tak jak w innych grupach AA czy wspólnotach, spotykamy się normalnie od wtorku do 16 do 20, kiedy kto ma czas oczywiście, bo jesteśmy osobami pracującymi, ale spotykamy się, rozmawiamy o codzienności, o problemach, o swoich radościach i swoim przykładem, tak jak przez forum trzeźwościowe, czy przez organizowanie jeszcze, wspomnę może, w tamtym roku robiliśmy 11 Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich w tenisie stołowym. To jest taka impreza, która jest robiona raz w roku ogólnie dla całej Polski.
2: Czyli kiedy to się odbywało?
4: To mamy tak zawsze tydzień, dwa tygodnie po świętach wielkanocnych.
2: Aha.
4: Bo to jest taki miesiąc trzeźwości i właśnie w tym okresie zawsze robimy te Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. W tamtym roku były po raz 10, w tym roku mieliśmy 11. Co roku zwiększamy, że tak powiem, naszą zasobność i staramy się jak najwięcej pozyskiwać i sponsorów, bo my jako stowarzyszenie nie mamy żadnych dotacji, znaczy dotacje tylko jedynie z Urzędu Miasta. Oczywiście jeszcze starostwo nam tu bardzo pomaga, bo bez tego po prostu byśmy nie istnieli.
2: No to oczywiście jak będzie zbliżał się ten moment, to również bardzo chętnie o tym porozmawiamy na naszej antenie, bo taką działalność zawsze warto wspierać, nagłaśniać i informować o tym, że takie wydarzenia się dzieją. Ja bym jeszcze chciał się zapytać o takie spostrzeżenia może przez czas działalności. Bo oczywiście problem alkoholizmu nie znika, on cały czas jest i cały czas jest poważny. Widzimy to chociażby po ilości, nie wiem, wypadków drogowych, chociażby cały czas powodowanych przez pijanych kierowców. Ale czy po dłuższym czasie gdzieś tam, jak stowarzyszenie funkcjonuje, widzicie jakąś poprawę po prostu, czy że tak powiem, można patrzeć w przyszłość troszeczkę no, z takim optymizmem, czy jednak jest to taka praca syzyfowa i koniec końców no, tego optymizmu aż tyle w was nie ma?
4: Znaczy tak, sama choroba, no to jest choroba niestety śmiertelna. Jeżeli ktoś nie zacznie, nie wiem, no wystarczy trochę dobrych chęci. Telefony tego stowarzyszenia, czy nawet do nas jako osób prywatnych, zawsze możemy się bo to wiadomo, że jest choroba wstydliwa, można się z nami spotkać, poza nawet stowarzyszeniem porozmawiać. Mi się wydaje, że to powoli ten trend spożywania to trochę się zmienia. To widać nawet na imprezach, które nawet sam osobiście, jeżeli jadę na wesele, czy tam jak byłem ostatnio na 18, to widzę, że to młodzież już jednak nie tak chętnie. Moda zaczyna po prostu być na niej picie, ale no, problem zostaje cały czas.
2: No tak. No rzeczywiście, wśród młodzieży troszeczkę widać, że ten alkohol nie jest już tak popularny, nawet ilość sprzedaży o tym świadczy. No tylko, żeby czasem nie zastępowali tego czymś równie złym, prawda? I tak, trochę o tym również będzie na forum.
4: Tak, oczywiście. Od tego jesteśmy, żeby ludziom pomagać. A każda osoba uzależniona, więc taki apel, że nie bójcie się poprosić o pomoc, bo my jesteśmy od tego, żeby wam pomagać.
2: No i pięknie. I również zapraszamy jeszcze raz na forum trzeźwościowe 25 września o godzinie 9 w sali zespołu szkół technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej 11. Prelegentem i no, taką, że tak powiem, gwiazdą, jeżeli można użyć tego słowa, tego wydarzenia, będzie Misiek Koterski. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy, a panu dziękuję bardzo za tą rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież, podkreślając, że o pomoc w walce z uzależnieniem nie należy się bać prosić. Naszym rozmówcą był Rafał Kamiński, prezes Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie, że
6: przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Czy inicjatywa radnej Emilii Wasilewskiej, by na półpiętrach bloków pojawiły się siedziska dla seniorów, jest czymś, co rzeczywiście ma sens? Pytamy Piotra Wolickiego, prezesa Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: A panie prezesie, pomysł radnej Emilii Wasilewskiej odnośnie tych siedzisk na półpiętrach w blokach z wielkiej płyty, ma to sens i czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Konińska w ten pilotaż wchodzi?
7: My ten wariant, zanim pani Emilia się w tej sprawie odezwała, kilka lat temu mieliśmy to analizowane. I niestety, no, zamontowanie takiego siedziska, też już pani radnej odpowiedzieliśmy. Fajny pomysł jako taki, natomiast no, niestety to jest ingerencja w budynek w zakresie wymogów PPOŻ. I tu bardzo ważna uwaga, kiedy do nas płynęło od pani radnej pismo, ona też zwróciła na to uwagę, że jest jej pomysł, ale też od razu zastrzegła, także chwała za to, pod warunkiem, że no, spełnicie wymogi PPOŻ. No niestety nie spełniamy tych wymogów i to powoduje
0: przerażenie. W żadnym bloku?
7: W żadnym, bo te budynki, wie pan, były budowane w innych realiach, biegi schodów, szerokość spoczników, no jest za mała w stosunku do współczesnych wymogów przepisów przeciwpożarowych. Ja wiem, że to może się wydawać z punktu widzenia no, kogoś, no co, no takie siedzisko, no co, no miejsca zajmie, tak. Ale no naprawdę występowaliśmy już dwukrotnie o ekspertyzy rzeczoznawców do spraw PPOŻ, tak. Przychodzili tutaj ludzie, szkoda mi tych ludzi, którzy przychodzili, pytali o to, ale ja też muszę no realnie patrzeć i no nie mogę w tym momencie udawać, że zrobię coś, co nie ma służyć, tak, a będę na bakier z przepisami PPOŻ. No... Tak się nie da, więc to chyba w tym kierunku nie pójdzie, co nie oznacza, że no, człowiek nie dostrzega też tych potrzeb, bo gdzie się da, no to te poręcze, tak, wracają trochę ławki. Ławki przy klatkach schodowych. Starsi mieszkańcy to pamiętają, jak nagminnie były likwidowane ławki. No i ktoś może powiedzieć, a prezesie powiedz dlaczego. No przepraszam za dosadność, ale bo siedzieli niektórzy, pili, palili i były hałasy. No to był etap taki likwidacji ławek. Teraz jest coraz więcej sytuacji, że ludzie przychodzą, postawcie tę ławkę. My się wtedy też musimy innych zapytać, bo niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy ktoś siedział, pił, ale coraz częściej są też przed budynkami monitoringi, więc ten, który nie chce tej ławki, no gdzieś, no ale jest ten monitoring, no widać, no tak zaraz nie będą siadać. Więc wracają ławki, które kiedyś zniknęły z powodu picia, teraz ze względu na to, o czym pan powiedział, starzeje nam się społeczeństwo, demografia jest jaka jest i potrzebujemy przycupnąć, także staramy się też no, robić co możemy, a jeżeli chodzi o te siodełka spoczynkowe, ja wiem, że też są takie realizacje w kraju, byłem w kilku miejscach, gdzie to sam widziałem i powiem bardzo dyplomatycznie, mam nadzieję, że ci wszyscy koledzy zarządcy się wybronią, gdyby mieli kontrolę PPOŚ, ale według mojego rozeznania nie zawsze się to może udać, więc no nie można być hipokrytą. Powiedzieć, że się zrobi, a potem ktoś przyjdzie i stwierdzi, no przewężyłeś dodatkowo przestrzeń klatki schodowej, tak, bo tam chodzi o wymiary spoczników i to jest właśnie ten element, taki niuans, który powoduje problem, a zasada jest taka, że jeżeli już coś zmieniasz w budynku i jeden aspekt PPOŚ, to analiza jest pod kątem wszystkich. Budynki z tamtego wieku budowane w zupełnie innych realiach przeciwpożarowych niż współczesne realizacje. Widać to na przykład na Chorzniu, jak się wejdzie do niektórych budynków, proszę spojrzeć, jakie tam są szerokie, na Spółdzielcu szerokie klatki, tak? Między innymi o tym mówimy, nie? Więc to jest takie, no nie wiem czy do końca, ale będą to ludzie akceptowali, ale pan pyta, jest okazja powiedzieć, to można otwarcie odpowiedzieć.
2: Tłumaczył zawiłości przepisów prezes Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Wolicki. Scena Konin to nowa propozycja Konińskiego Centrum Kultury, która ma na stałe wpisać teatr w kulturalny kalendarz miasta. Cykl zainauguruje Pętla według Marka Chłaski, widowisko łączące dramat, muzykę i elementy blues rock opery. O szczegółach mówi Przemysław Redkowski, reżyser spektaklu Pętla.
8: Zostałem tutaj zaproszony do tego projektu, który jest dość nietypowy i specyficzny, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, na scenie Konin pojawią się różne formy teatralne, żeby widzowie mogli zajrzeć w różne zakamarki duszy, wrażliwości i poznać też różne formy teatralne, klasyczne bądź takie, która tutaj będzie miała miejsce, czyli taka dość specyficzna, bo będzie to forma spektaklu i koncertu. Będzie muzyka na żywo, zespół rockowy Normalsi w wersji akustycznej, przeplatana scenami z opowiadania Marka Chłasko Pętla. O czym jest ta historia? Wszystkim się wydaje, że jest po prostu o alkoholizmie i piciu, a mnie się wydaje, że jest tam dużo więcej, że ten alkohol w ogóle jest skutkiem, a nie przyczyną, że bohater jest w mroku i w depresji i to zalewa i stara się uciec od świata, który go przerasta. Mam nadzieję, że każdy będzie mógł to właśnie po swojemu, przez swoją wrażliwość i przez swoje przeżycia, będzie mógł to sobie zinterpretować, bo ta symboliczna pętla, każdy z nas ma swoją pętlę. Każdy z nas jest w pewnym zapętleniu przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i różnych demonów, które w nas siedzą. Mamy tutaj warunki jak w profesjonalnym teatrze, bo warto powiedzieć, że jest wyremontowana scena, wyremontowana widownia, piękne, nowe, wygodne fotele, w których już niebawem widzowie zasiądą. Nie, pracujemy jak naprawdę w prawdziwym teatrze i myślę, że trzymajcie wszyscy kciuki za efekt, na który zapraszamy, którego 17 października w Konińskim Centrum Kultury o godzinie 19 będzie premiera.
2: Pętla otwiera więc nowy rozdział teatralnych spotkań na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Pozostaje przekonać się, jak historia Chłaski, opowiedziana językiem teatru i muzyki, wybrzmi przed konińską publicznością i jakie emocje pozostawi po sobie inaugurujące ten cykl widowisko. Coraz więcej osób pod wpływem środków psychoaktywnych trafia na SOR w Koninie. Tylko w sierpniu było ich 35, w tym także osoby niepełnoletnie. W związku z narastającym problemem radny Krystian Majewski zaproponował zbadanie składu ścieków, aby określić skalę używania narkotyków w mieście i zaplanować odpowiednie działania.
9: To jest rzeczywiście problem i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy mogli powrócić do rozwiązania, które, przypomnę, Rada Miasta i prezydent też dobre 10 lat temu, tak myślę, wprowadzili w Koninie. Otóż mieliśmy w dwóch miejscach w Wielkopolsce i chyba to były jedyne w Polsce, zrobiony taki fajny model współpracy policja-szpital Izba Wytrzeźwień, która wtedy została zlikwidowana. To znaczy osoby pod wpływem środków psychoaktywnych bądź pod wpływem alkoholu nie trafiały na SOR, tylko trafiały najpierw do policji. Tam była opieka medyczna. Kiedy zmieniła się władza w policji, nie pamiętam ile lat temu to było, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, policja zakwestionowała to rozwiązanie, mimo że miasto poniosło nakłady na remont, w cudzysłowie mówię, tak zwanego dołka, czyli tej policyjnej izby zatrzymań. I my to wszystko wykonaliśmy. Funkcjonowało to jakąś chwilę, a potem niestety policja wróciła do tego układu, który funkcjonuje teraz, to znaczy dowozi wszystkich, przypomnę, też traci paliwo, traci czas, bo ci ludzie muszą asystować, więc to nie jest korzystne rozwiązanie także dla policji, a dla nikogo to właściwie to nie jest korzystne rozwiązanie dla nikogo, natomiast ono takie jest. Czy powoływanie teraz Izby Wytrzeźwień byłoby rozwiązaniem? Moim zdaniem nie najlepszym. Fajnie by było wrócić do tego rozwiązania, które było, żeby osoby w takim stanie trafiały jednak na policję i tam były ewentualnie badane.
2: Komentował ten problem wiceprezydent Konina Witold Nowak.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
0: Razem ze mną w studio Mateusz Krzymiński, mieszkaniec z Konina, fotograf artysta, chyba można tak powiedzieć. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, fotografia artystyczna, bo tutaj specjalizacji twoich jest wiele i to są portrety i też są obiekty architektoniczne, ale chyba przede wszystkim jednak żywa natura. I to jest o tyle wyjątkowe, że nie jest to łatwa pasja, nie jest to łatwa sztuka, a to, co można zobaczyć na twoich profilach, i tu od razu może podam maseo.flog.pl. Flog to taki serwis dla fotografów, dla blogerów fotograficznych, i maseo to jest twój nick w tym serwisie. I tam można zobaczyć naprawdę perełki, które nadają się na niejedną wystawę fotograficzną w galeriach sztuki. Większość tych fotografii, które wykonujesz, jest wykonywana właśnie tutaj w naszym regionie, ale może od początku. Nie jesteś stąd, jesteś z Inowrocławia, od 3 lat mieszkasz w Koninie i wydawać by się mogło każdemu z nas, że to jest takie miasto gdzieś tam, czy okolica bardzo przeciętna, ale jednak potrafisz jako fotograf znaleźć w tej przeciętności i w tych skrawkach przyrody, które w okolicach Konina nam zostały, jak Puszcza Bieniszewska chociażby, potrafisz znaleźć no właśnie coś ciekawego, interesującego dla oka. Skąd ta pasja w tobie się wzięła?
1: Ojeny, to tak trudno powiedzieć, bo pasja jednoznacznie wzięła się, można powiedzieć, znikąd. Bo odkąd zawsze pamiętam, jako dzieciak lubiłem chodzić na spacery z dziadkiem. Dziadek jakoś wszczepił we mnie miłość do przyrody. No wiadomo, że wcześniej jako dzieciak nie miałem aparatu, nie miałem takiej możliwości, ale starałem się zatrzymać w pamięci jak najdłużej te momenty, które widziałem. Później jako starszy nastolatek wtedy robiłem zdjęcia głównie aparatem w telefonie, bo na tamte czasy to było możliwe ze względów ekonomicznych i finansowych właśnie. No i później, jak już zacząłem zarabiać, poszedłem o krok dalej, kupiłem sobie pierwszy aparat taki już półprofesjonalny. No i zacząłem właśnie uwierzać to, co widzę na swoich fotografiach, nie? No nie było łatwo też na początku, bo no nie znałem miejsc, które gdziekolwiek coś by nie występowało. Musiałem wejść w to wszystko na nowo, tak? Bo to nie jest takie hop, do przodu, nie?
0: I to nie jest tak, że idziesz do lasu czy gdzieś w jakieś inne miejsce związane z naturą i od razu robisz zdjęcie. Tylko to wymaga czego właśnie? I ile trzeba poświęcić czasu, żeby zrobić dobre zdjęcie jakiegoś zwierzątka? I właśnie, jakie, co na przykład najczęściej ci się zdarza w okolicach Konina sfotografować? Jakie stworzenia?
1: Co trzeba poświęcić? Na pewno trzeba wcześniej wstać, poświęcić się, wypić dobrą kawę.
0: A czemu wcześniej?
1: Natura budzi się wcześniej rano, wiadomo, światełko, złota godzina tak zwana, występuje dwa razy dziennie. Raz o wschodzie słońca, drugi raz w porze zachodu słońca. To są takie magiczne światło, które po prostu nie daje też takich kontrastów na modelach, które są chociażby na przykład ptaki, owady. Nie pada na niej takie ostre ani kontrastowe światło, nie? Więc trzeba poświęcić właśnie się i wstać rano, pojechać na miejsce przejść się po miejscu, zobaczyć, co będziesz robił, co zobaczysz, a dopiero później przejść do działania, nie? Czyli wyciągnąć sprzęt i działać.
0: I czy to tak wygląda, jak czasem widzimy gdzieś w różnych programach telewizyjnych tych pasjonatów przyrody, że oni gdzieś się zamykają w jakiejś budce i siedzą tam pół dnia i czekają na idealne zdjęcie, albo tacy zakamuflowani siedzą w krzakach, zaroślach? Tak. Wiesz, też czasem jest?
1: Jest tak na pewno, chociaż ja wolę, preferuję chodzić i szukać miejsca po prostu gdziekolwiek coś mogę spotkać, chociaż ja faktycznie jak znajdę konkretne jakieś po prostu, czy to sarnę, czy coś takiego, tak, jakieś inne zwierzę, no to po prostu potrafię siedzieć nieruchomo przez półtorej godziny i po prostu czekać na dogodny moment, tak, światełko i tak dalej, tak.
0: Sarny wspomniałeś, co jeszcze takiego można tutaj odkryć w okolicy?
1: Dziki.
0: Dziki, to czasem no, człowiekowi byłoby strach podejść, a jak to sfotografować, żeby się nie narazić?
1: Trzeba uważać, naprawdę trzeba zachować tą czujność, bo dzik chociażby tak samo łoś, tak? Bo łoś to też jest zwierzę, które może zaatakować niespodziewanie, nie? A trzeba po prostu pilnować się i po prostu mieć oczy dookoła głowy, bo kiedyś miałem taką sytuację, która po prostu, no, tu fotografuję z przodu, a za mną po prostu stoi inne zwierzę, tak? Więc trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy.
0: Udało ci się łosia sfotografować w okolicach Konina gdzieś?
1: Tak, tak. Mhm. W Bieniszewie właśnie.
0: W Bieniszewie. Jaka odległość?
1: Trudno mi powiedzieć.
0: To w ogóle było bezpieczne.
1: 15 metrów na pewno było, nie? Ale trzeba mieć po prostu oczy dookoła głowy.
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. Jakie są możliwości rozbudowy i modernizacji bloków z wielkiej płyty? O tym rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: Jeszcze panie prezesie zapytam o takie może trochę abstrakcyjne rzeczy, które pewnie też gdzieś w głowach mieszkańców chodzą. Typu, nie wiem, czy to jest w ogóle technicznie możliwe, balkony w bloku, w którym nie ma balkonów, na wyższych piętrach, albo windy w tych blokach z wielkiej płyty. Czy to w ogóle jest gdzieś i do udźwignięcia kiedykolwiek przez mieszkańców, czy przez całe wspólnoty? I czy to jest też technicznie możliwe gdziekolwiek, w jakimkolwiek bloku z wielkiej płyty?
7: Są realizacje, można znaleźć w internecie, może nie będę tutaj jakieś reklamy firmom robił, ale proszę wpisać hasło balkony dostawne, także takie realizacje mają miejsce. Wtedy też wiem, że w praktyce to tak wygląda, że taki przedstawiciel firmy zbiera chętnych, ci, którzy to realizowali, współpracują z nimi. Najbliżej w ostatnim czasie w Słupce takie balkony, kojarzę, są dobudowywane. Mam też przykłady, no, Włocławek, także są takie realizacje, że nie dobudowuje się balkony do obiektów, gdzie tych balkonów nie było. Szczegóły techniczne, no to jest właśnie ten niuans, którego tu nie rozstrzygniemy, tak? Bo to ktoś musi pójść sprawdzić, a nie dostawiam sobie dzisiaj balkon. A drugi wątek, wind. Bo pan mnie pyta o dostawianie wind, tak zrozumiałem, tam gdzie tych wind nie ma. Panie redaktorze, ja bym chciał, żeby móc dalej pozyskiwać środki finansowe na to, żebym w tych budynkach, gdzie windy już mam, mógł te windy tak przebudowywać, i tu zapraszam, możemy o tym zrobić osobny materiał, do poziomu terenu, dokładnie, tak? Bo z mojego punktu widzenia łatwiej jest mi przekonywać ludzi do wymiany windy i do zmodernizowania zjazdu w ten sposób, że nie muszę wchodzić po pierwszym biegu schodów, tylko tak jak na Tuwima 1 czy na Zakolu 5, można to zrobić, to jest w naszych zasobach i tu potwierdzam, że to się da, winda zjeżdża do poziomu terenu. I wtedy modernizuję, poprawiam funkcjonalność i to też się przekłada na wzrost wartości budynku, w którym ta winda zatrzymywała się na półpiętrze. Jeżeli byśmy myśleli o scenariuszu w naszych realiach konińskich, do budowy wind, no to zazwyczaj do budowania windy do budynku pięciokondygnacyjnego, taki podam przykład, to po pierwsze, nawet gdybyśmy tą windę dobudowali, w takim budynku pięciokondygnacyjnym od 10 do 15 mieszkań. Tak, bo albo są po dwa na pół piętrze, albo na piętrze, albo trzy. No to pierwsza rzecz, koszt utrzymania takiej windy, no per 10-15 mieszkań. W wieżowcu to jest, na Tuwima 1 to jest 88. Więc już łatwo policzyć, na ile się to mieszkań rozkłada, tak? Oczywiście byłoby kilka wind. I drugi element. Te windy w naszych realiach technicznych przy budynku niskim pięciokondygnacyjnym kończyłyby swój bieg na półpiętrze. Więc znowuż pierwszy bieg schodów. Więc z mojego punktu widzenia, tak jako zarządcy, to fajnie, że pan o to pyta, bo mogę realnie też odpowiedzieć. Ja bym chciał najpierw móc przy wsparciu finansowym państwa, a niestety z rozgoryczeniem powiem, że wsparcie, jeżeli chodzi o fundusz dostępności, no proszę państwa, za tamten rok na całą Polskę to było jakieś 60 milionów. I w momencie, kiedy Tuwima 1 zaczęliśmy, Zakole 5 zrobiliśmy, czerpaliśmy z wsparcia z Funduszu Dostępności, te środki są w tej chwili bardzo ograniczone, co też 60 milionów na Polskę. Zmieniło się też zasady naboru, łatwiej pozyskać pieniądze z PFRON-u i to się też już dwa razy nam udawało, bo teraz nie trzeba dostać tej pożyczki z Funduszu Dostępności, tak? Ale zmierzam do tego, że najpierw bym chciał w tych wszystkich budynkach, gdzie windy są, tak zmodernizować te zjazdy, żeby było do poziomu terenu, a dopiero potem ewentualnie możemy myśleć o kolejnych budynkach. No myślę, że to jest dosyć logiczne myślenie.
2: Jak słyszymy, możliwości modernizacji i potrzeby w każdym bloku są inne. Zachęcamy do tego, by zaglądać do siedziby KSM-u, aby skonsultować swoje pomysły.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
10: Netflix. Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Puszczykowo w powiecie poznańskim. Puszczykowo to małe miasteczko o powierzchni 16 km2. Urokliwie położone w Dolinie Warty, otoczone jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Bliskość jezior i rzek, naturalne bogactwa lasów, czyste i zdrowe powietrze to warunki sprzyjające zarówno zdrowiu mieszkańców, jak i rozwojowi turystyki. Dzieje Puszczykowa sięgać mają czasów ponoć bardzo odległych. Według starej legendy miał tu żyć ród Puszczyków, wiodących w kniejach żywot myśliwych i bartników. Przewodzić miał mu książę Luboń, którego siostra, piękna Sławka, miała być jedną z dworek księcia Mieszka I. Kiedy Polska przyjęła chrześcijaństwo, pogan, niechcących przyjąć nowej wiary, odsunięto od wpływów na dworze, a pogańską Sławkę odesłano do domu. Wtedy to ród Puszczyków miał zbuntować się przeciwko Mieszkowi I i w bitwie, jaka rozegrała się w lesie za dzisiejszym kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej w Niebowziętej, ponieść klęskę. Dzisiejsze Puszczykowo to miasteczko nietypowe, różniące się od innych małych miejscowości Wielkopolski. Nie ma tu bowiem typowego rynku, a nawierzchnię asfaltową mają tylko ulice przelotowe. Brakuje też przemysłu. Wiąże się z tym najmniejszy spośród miast województwa odsetek zatrudnionych w sferze produkcji materialnej. Większa część mieszkańców dojeżdża do pracy w pobliskich miastach Poznania, Lubonia i Mosiny. Także nietypowa jest zabudowa mieszkaniowa. Luźno rozrzucone wille w dużych ogrodach. Początek zabudowy willowej, tak charakterystycznej dla miejscowości tworzących dzisiejsze miasteczko, datuje się na schyłek XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się w mieście sporo domów i pensjonatów z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszym z nich jest znajdujący się u zbiegu ulic Cienistej i Poznańskiej pensjonat Jadwinówka. Aby umożliwić coraz liczniej tu osiadającym dojazd do Poznania, przy istniejącej od 1856 roku linii kolejowej prowadzącej do Wrocławia zbudowano budynki stacyjne. W roku 1901 drewniany z wieżyczką zegarową i tunelem pod torami w Puszczykowie, a w roku 1911 murowany w Puszczykówku. Oba uznane zostały za zabytkowe. Nie są jednak budowlami wybitnymi architektonicznie. Jednakże budynek stacji kolejowej Puszczykowo dzięki swej nietypowej dekoracji prezentuje unikalny w Wielkopolsce przykład budowli dworcowej typowej miejscowości wypoczynkowej. Miłośnicy egzotycznych wypraw koniecznie powinni zobaczyć Muzeum Pracownię Literacką Arkadego Fidlera. Pracownia powstała w miejscu, gdzie w 1948 roku mieszkał w willi przy ulicy Słowackiego 1 Arkady Fidler, wielki podróżnik i pisarz, twórca bardzo zasłużony dla polskiej literatury. Stąd wyruszał w swe egzotyczne podróże. Muzeum spełnia nie tylko rolę poznawczą biografii pisarza, ale też prezentuje bogate zbiory przyrodnicze i etnograficzne, przywiezione z dalekich krajów. Jest to miejsce, w którym ciągle dzieje się coś ciekawego. Przybywa w nim interesujących eksponatów, jak chociażby położona tuż przy wejściu, zbudowana w początkach naszego stulecia, kopia egipskiej piramidy. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
10: Dojeżdżając codziennie do pracy, szkoły czy na zakupy, wielu z pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji doskonale rozpoznaje już twarze kierowców. Niekiedy wsiadając do autobusu, czujemy się, jakby wiózł nas stary, dobry znajomy, któremu możemy ufać, że zawiezie nas bezpiecznie do celu. Każdy z pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie kocha to, co robi. Praca jest dla nich pasją, ale czy jedyną? Zainteresowania niektórych kierowców, kierowników czy pracowników pozostałych działów MZK Konin mogą nas nieźle zaskoczyć.
11: W jednej ręce teczka z linią, która już była obsługiwana, albo dopiero będzie?
12: Będzie jeszcze obsługiwana dopiero.
11: A w drugiej ręce kask. Skąd to takie zamiłowanie i skąd taki przeskok, że tu wielki pojazd, a tu jednak jednoślad?
12: Od zawsze byłem miłośnikiem motoryzacji. Jednoślad to już się zaczął, jak byłem mały, tata miał też motocykl. No i tak pozwalał nam zawsze się rozwijać w tym kierunku. No a motoryzacją to zawsze się interesowałem, bo tata był kierowcą samochodów ciężkich, autobusu też. Od zawsze miałem fajną pasję z motocyklami, mam znajomych, gdzie tam jeździmy na jakieś tam większe, mniejsze wypady. Ja uwielbiam wiele rzeczy. Spędzam czas ze znajomymi na przykład na rowerach, bo też staram się aktywnie spędzać czas trochę na warsztacie, też naprawiamy samochody. Pasją też jest mój taki, składam Mercedesa takiego 107 klasyka z 76 czy 8 roku, już nie pamiętam. Ale też się tym pasjonuję. No, jakoś tak cały czas oddaję się motoryzacji. Uwielbiam to, kocham.
10: To nie jedyny zakochany w motocyklach kierowca autobusu. Kolejny przygodę z MZK zaczynał w wieku 15 lat. Oprócz wielkich pojazdów kocha także dwukołowe maszyny.
13: Przyszedłem tutaj jako uczeń. Wczoraj skończyłem 50 lat, także 35 lat już w tej firmie pracuję i chyba nadal będę pracował. No, nie widzę jakichś innych możliwości, żebym odszedł z niej. Pracuje mi się tutaj dobrze.
10: A co po godzinach?
13: Motocykle.
10: Czyli motoryzacja nadal.
13: Nadal motoryzacja, tak. Motocykle. No, staramy się tutaj z kolegami. Utworzyliśmy taką nieformalną grupę, która zrzesza około 15 członków. Większość ludzi jest z MZK. Zrzeszamy kolegów nie patrząc na markę pojazdu, na pojemność pojazdu. Urządzamy sobie takie przejażdżki weekendowe czy tam popołudniowe. Wiadomość na Messengerze, kto może, ten jedzie. Potem przychodzi jesień, to znowu spotkania jakieś garażowe, tego typu sprawy, grzebanie przy motorkach, czyszczenie, oglądanie, co by tam można było jeszcze poprawić po fabryce i tego typu rzeczy. I no, w zeszłym roku nawet nam się udało taki jeden wyjazd zorganizować, że zebraliśmy 6 motocykli, pojechaliśmy sobie gdzieś tam góry zwiedzać, słynną drogę 100 zakrętów z żonami, no czy tam z partnerkami. I tak sobie jakoś tutaj radzimy, żeby to było milej, żeby się lepiej żyło i żeby mieć jakąś pasję w życiu oprócz tego, co robimy na co dzień.
10: To pana maszyna? Co to za motocykl?
13: No ja aktualnie posiadam Honda Varadero 1000. Duży, ciężki, turystyczny motocykl.
10: Co przyjemniej prowadzić, motocykl czy autobus?
13: Zdecydowanie motocykl. Ten wiatr we włosach, jak to kiedyś się mówiło. No jednak motocykl daje taką wolność jakąś, że wsiada się, nie myśli się, bo autobusem to jednak no, wyznaczone trasy, linie, tego typu rzeczy.
10: Odpowiedzialność duża.
13: Odpowiedzialność duża, tak. No, motocykl też odpowiedzialność, szczególnie jak się wiezie żony z tyłu.
10: Ale bywają też spokojniejsze zainteresowania. Jednego z kierowców MZK można często spotkać w lesie, na grzybie. rybach.
14: Właściwie to z pokolenia na pokolenie tata mnie zaraził od najmłodszego i właściwie i tak z roku na rok. Jeżdżąc, zbierając, ucząc się poprzez zbieranie, poprzez książki, utrwaliłem sobie taką wiedzę, że pobranie tak, z taką pasję staram się kontynuować. Oczywiście w miarę wysypu, jeżeli jest.
11: O dokładne lokalizacje raczej chyba nie warto pytać, bo żaden grzybierz tego nie zdradzi, ale jakie lasy tutaj w okolicy mamy, gdzie faktycznie tych grzybów jest dużo?
14: Jeżeli miałbym tak polecić takie lasy w naszej okolicy, to Żary, Orlina, Wyszyna.
11: Taki totalny odpoczynek.
14: Totalny taki reset, totalny taki odpoczynek. Taka odskocznia od obowiązków codziennych.
10: Kolejna relaksująca pasja pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji to łowienie ryb. Jest nawet przyzakładowe koło wędkarskie MZK Konin.
15: Mamy około 60, właściwie więcej niż 60 wędkarzy.
11: Jesteście na tyle zintegrowanym zespołem, jeśli chodzi o pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji, że lubicie spotykać się po godzinach.
15: Jak najbardziej tak. Głównie na zawodach, no bo to jest możliwość spotkania się. Również emeryci, bo oni również uczestniczą w naszych zawodach i wtedy jest możliwość integracji, że tak powiem.
11: Jakie sukcesy na takich zawodach zdobywać?
15: Różne, głównie też jest o pani prezes, puchar pani prezes. Prężnie działamy i zawody są co miesiąc, 5-6 zawodów w roku, w okresie letnim oczywiście. Mieliśmy też możliwość wyjazdu nad morze, z tym, że no, okres pandemii i zakaz wędkowania, połowu dorsza, wszystko wypadło, a była to piękna zabawa też.
11: Co ważne, że wycieczka się udała.
15: Wycieczka się zawsze udawała. Też organizowaliśmy jako koło wędkarskie. My jadąc na dorsza, czyli nad morze, zabieraliśmy żony, dzieci i pracowników MZK, którzy tak zwany plażing. Wypoczywali przez ten jeden dzień, kiedy my 12 godzin spędzaliśmy na morzu. To było taki nasz udział w wypoczynku dla pracowników i wędkarzy, ich żon i dzieci.
10: Dla jednego z pracowników MZK Konin odskocznią po pracy jest też praca, ale już nie z pasażerami, tylko z pszczołami.
16: Ja to od pokoleń to jest troszeczkę, nie? To pszczelarstwo. Mój pradziadek, dziadek, ojciec. No to właściwie to cała rodzina, to moja najbliższa, to leśnicy byli, tak? No ja akurat tak odbiegłem od tematu, więc no pszczoły przy przychylności tutaj lasów państwowych, tam są przy leśniczówce. No fajnie mają, tak? No same zioła nigdzie w pola nie wywożę. No i pszczoły jak gdyby od pokoleń, można by, że od dekad, no żyją z człowiekiem, więc no i pomagają, nie, jak gdyby.
11: A niech pan powie, jak pan właśnie kończy zmianę na autobusie. Dużo potem czasu wymaga ta pasja, jeśli chodzi o pszczoły?
16: No troszkę wymaga. To jak chcąc, żeby to wszystko tak fajnie funkcjonowało, to jednak troszkę wymaga.
11: Co takiego codziennie trzeba zrobić?
16: Codziennie to może nie specjalnie codziennie, ale no trzeba często tam być. No przeglądy najważniejsze, najwięcej pracy to tak jest koniec kwietnia, maj, czerwiec do lipca, tak? A maj to jest takim dość ciężkim miesiącem, bo ta pszczoła się właśnie w tym momencie mocno rozbudowuje.
11: Jak pan jedzie autobusem, jest pan w trasie, to czasem jest tak, że pan tam myślami gdzieś jest przy pszczółkach. A co te moje pszczółki robią teraz, abym tam poszedł, coś poprawił?
16: Zdarza się też. Też zdarza się. Ale staram się to jakoś rozdzielić. Nie chcę, bo to tej pracy też trzeba myśleć, co się robi, tak? No nie można myśleć myślami być gdzie indziej, a tutaj prowadząc autobus i mając pod opieką iluś tam pasażerów. Ale czasami się zdarza, nie powiem, że nie.
10: W MZK Konin pracują także artyści.
17: Moją pasją również jest muzyka. Swoją drogą była już od dzieciństwa. Można powiedzieć, że po dzień dzisiejszy u nas każda impreza rodzinna jest przy akordeonach. Posiadam nawet swój zespół muzyczny, żonę, która ze mną śpiewa, także u nas muzyka no przebija się jednak na co dzień, że tak powiem. Chociaż może nie ma tak czasu, żeby po godzinach, można powiedzieć, codziennie sobie pograć. Jednak ten akordeon i ta muzyka jest ze mną na co dzień.
11: A koledzy z pracy, koleżanki słyszeli?
17: Ja myślę, że tak, bo wiedzą, że mam takie usposobienie dosyć wesołe, bo niekąd rozpoczynam pracę wchodząc do góry z jakimś tam sobie melodią, śpiewem, co potem nie ukrywam kolegom też się w jakiś sposób i koleżankom przez cały dzień to uwidacznia i tą melodię sobie gdzieś tam są.
11: A zdarzyło się już, że na jakiejś imprezie firmowej wziął pan akordeon i pan zagrał coś dla wszystkich?
17: Tak, był jakiś czas temu, mieliśmy jubileusz, w tym to nawet przygrywaliśmy na naszej imprezie dla naszych koleżanek i kolegów jako zespół.
10: Kolejny przykład pasjonata w MZK prezentuje prawdziwą wszechstronność. Ten kierowca jeździ na nartach, biega za piłką, a w dodatku śpiewa i gra.
18: Poza pracą w czasie wolnym bardzo lubię sport. Jeżdżę na nartach. Poza tym, jeśli jest czas, to piłka nożna. No piłka nożna tutaj króluje i akurat dobrze się składa, bo w MZK mamy taką drużynę, która już długo razem gra. Od 11 lat też pracuję tutaj w firmie, także znam się z kolegami. Osoby grające w piłkę kolegują się po pracy, bo i się spotykamy na piłkę, i się spotykamy czasami, żeby pogadać czy coś, ale zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie piłka nożna. można. Czy to hala zimą, czy boiska trawiaste. Mieliśmy też drużynę Motor MZK, która odnosiła wiele sukcesów. Była wielokrotnym mistrzem Polski. Jako jeden z nielicznych była trzykrotnym mistrzem Polski z rzędu w piłce nożnej halowej. A drugą z pasji jest muzyka, trochę śpiew. Natomiast jest to taka dziwna muzyka jak na mój wiek. Znajomi tak twierdzą, bo jest to opera, muzyka klasyczna. I to chyba zostało mi od tego, że mama kiedyś, jak byłem bardzo mały, namówiła mnie do tego, bym zapisał się do szkoły muzycznej. I szkoła muzyczna jest na takiej zasadzie, że idzie się na przesłuchanie, siedzi sobie komisja i pan w komisji wygrywa różne dźwięki i trzeba je powtórzyć na zasadzie la, la, la, ale co do idealnego dźwięku, jaki on wybierze na gamie klawiszy, no nie? I od tego w zależności, ja chciałem się bardzo zapisać na gitarę basową, ale pan z komisji, przyszło potem pismo, że albo mogę iść na trąbkę, bo miałem bardzo dobry słuch i przez to wybrali mnie na ten instrument, no nie? No to zapisałem się na trąbkę i nie chciałem bardzo chodzić do tej szkoły muzycznej, bo to był wiek gimnazjalny, więc taki trochę wiek buntu, ale chodziłem przez tą starówkę z tą walizką z trąbką, no nie? I się uczyłem. I chyba od tego to mi tak zostało, bo pierwszy raz w ogóle tam usłyszałem coś takiego, taki rodzaj muzyki, nie? Jak opera. No ludzie sobie nie zdają za bardzo sprawy z tego, jak to działa, nie? Kiedyś mi kolega powiedział, no co ty, tyle złoty za bilet, żeby iść posłuchać gościa? Ja mówię, no tak, ale ten gościu przez 40 lat dzień w dzień po parę godzin ćwiczy. On nie potrzebuje nagłośnienia, tylko wychodzi i on zaśpiewa tak, że ty masz dreszcze, no nie? No i chyba to od tego tak zostało.
0: Jak ta pasja jest realizowana w tej chwili? Wraca pan z pracy i co, jest jakieś śpiewanie w domu?

0: Mamy drużynę MZK, no troszkę był teraz przestój, troszkę to wszystko tak przez tą pandemię było tak trochę zaprzestane, no ale staramy się to odnowić i nadal spotykać i integrować. Generalnie rekreacja, ale takie zawody na przykład międzyzakładowe MZK ogólnopolskie, często zdarzało się nam nawet wygrać.
1: Jakie to największe sukcesy i na jakiej pozycji pan gra?
0: Mieliśmy parę zwycięstw, także no zawsze przeważnie w czołówce tam się w jakiejś medalowej mieściliśmy. Integracja przede wszystkim. No i trochę ruchu, bo wiadomo, jak to tu za kierownicą non-stop człowiek siedzi, a ten ruch potrzebny nam jest.
1: Ale w panu przypadku piłka nożna to nie jedyna pasja, co jeszcze?
0: To motocyklem jeżdżę, rowerek, takie sprawy, staram się być raczej aktywny.
2: O swoich pasjach, oczywiście tych poza pracą w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie, opowiadali kierowca autobusu miejskiego Wojciech Kujawa, Krzysztof Szczepaniak, pracownik warsztatu, brygadzista elektromechanik, Jakub Konieczka, kierowca autobusu miejskiego, dyspozytor, planista Mariusz Szczepaniak, Sławomir Nawrocki, kierowca autobusu miejskiego, Piotr Szymkiewicz, specjalista do spraw technicznych i BHP, a także kierowca autobusów miejskich Andrzej Jankę i Dariusz Buda.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Sąpolno to gmina miejsko-wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar zamieszkały przez 10,5 tysiąca osób, z czego w Sąpolnie 3700. Wieś Sąpolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy wzmiankowana w 1242 roku. W 1477 arcybiskup Jakub z Sienna lokuje miasto, które od swego herbu nazwał Dębnem. Nazwa ta jednak się nie przyjęła i od 1526 roku miejscowość nazywana jest Sąpolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów. Uniejów, Grzegorzew, Turek. W czasie powstania styczniowego w okolicach Sąpolna miał miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sąpolno podzieliło los wielu innych miejscowości, tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 roku. Na początku XX wieku Sąpolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta. Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zalicza się XIX-wieczną neogotycką świątynię rzymskokatolicką, z tego samego okresu pochodzący późno-klasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę świętego Hieronima z 1732 roku oraz odrestaurowaną synagogę. Ponadto na terenie gminy, w miejscowości Lubstów, znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem. Kościół rzymskokatolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 roku z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymskokatolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafimy na drugą drewnianą świątynię parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad jeziorem lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku, jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mąkolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był nie mniej wybitny uczony krakowski Maciej Szkoła. Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola kempingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa. Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem Jarząbu Brękini. Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tysiąca hektarów użytków rolnych należy do 1300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także ponad 1000 łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych.

0: głównie jabłkowe, zajmują powierzchnię około 1500 hektara. Uprawia się przeważnie żyto, a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce. W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny z odkrywki Lubstów. Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem, poza rolnictwem, pracuje w gminie prawie 1700 osób w 435 podmiotach gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Mieczysław Grzegorz Becker, inżynier mechanik. W 1979 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mieczysław Grzegorz Becker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Od 1910 roku zamieszkał z rodzicami w Gosławicach i ukończył gimnazjum w Koninie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a od 1931 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Warszawskim Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jego pracę naukową przerwała II wojna światowa. W 1939 roku ewakuował się z Polski do Francji, a później do Kanady. Po wojnie działalność naukową kontynuował w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit oraz uczelniach technicznych, m.in. w New Jersey, Waszyngtonie i Michigan. Nieco później został zatrudniony w laboratorium w Santa Barbara w Kalifornii, włączając się w amerykański program badań kosmicznych. Jego największym sukcesem w ramach współpracy z NASA, amerykańską agencją badania przestrzeni kosmicznej, były prace przy konstrukcji kołowego pojazdu księżycowego. Powstał on w Instytucie Badawczym firmy General Motors i po raz pierwszy był testowany w lipcu 1971 roku w trakcie wyprawy księżycowej Apollo 15, a kierowali nim na Księżycu astronauci David Scott i James Irwin. Pojazd ten wykorzystano na Księżycu jeszcze dwukrotnie, w kwietniu i grudniu 1972 roku, misja Apollo 16 i Apollo 17. Był doktorem honoris causa m.in. uniwersytetów w Monachium i Ottawie. Zmarł w Santa Barbara w Kalifornii 8 stycznia 1989 roku. A w 1979 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wilczyn to gmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km2, na którym mieszka 6400 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 roku. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym, 1458, należącym do Parajów, Zbierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 roku Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy już ich nie odzyskał. Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których dwa na Mrówkach nad Jeziorem Kownackim oraz okop nad Jeziorem Suszewskim stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu. Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą kościół gotycki wzniesiony w 1566 roku z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420-30 w Wilczogórze. Drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781 roku, również w Wilczogórze. Dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku. pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie. Dwór z XIX wieku w Kownatach zniszczony. Wiatrak Koźlak z 1781 roku w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego, luterańskiego, z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych, stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku, zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami. W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 hektarów oraz Kownackie, Wójcickie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powickiego Parku Krajobrazowego. Dominującą rolę w gospodarstwie gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6300 hektarów, z czego 5900, ponad 94% stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5%, a sady 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Zofia Urbanowska. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 23 stycznia 1930 roku. Zofia Urbanowska, poczytna powieściopisarka, publicystka, reporterka. Prekursorka literatury fantastycznej dla dzieci. Urodzona 15 maja 1849 roku w Kowalewku. Zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Dzieciństwo spędziła u rodziny Urbanowskich w Laskówcu koło Morzysławia. Wykształcenie zdobywała w Rządowym Gimnazjum Żeńskim w Kaliszu, a następnie u Urszulanek w Poznaniu. W wieku 21 lat zaczęła pisać z Konina korespondencję z Nadwarty do Gazety Polskiej. W 1874 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie związała się z rodziną redaktora, wydawcy i muzykologa Józefa Sikorskiego. Rozpoczęła pracę jako korektorka w redakcji Gazety Polskiej. Pełniła funkcję opiekunki na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki Józefa. Przyjaźniła się z Deotymą. Od 1982 roku wraz z rodziną Sikorskich wielokrotnie odwiedzała latem Zakopane. W 1874 roku Urbanowska zadebiutowała wydaną pod kryptonimem J. powieścią Znakomitość. Napisała powieści obyczajowe z wplecionymi elementami autobiograficznymi. Cudzoziemiec, księżniczka, wszechmocni. Fantastyczno-przyrodnicze dla dzieci. Kucio zaczarowany, Altana. Krajoznawczą Róża bez kolców, opartą na gruntownej znajomości Tatr i Podhala. I baśnie fantastyczną Złoty pierścień. Dużą popularność zyskała Księżniczka, nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego na powieść dla dziewcząt, ilustrującą wiodące hasła epoki. Współpracowała z redakcją Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu Pedagogicznego, publikując artykuły o potrzebie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Jej korespondencję z Zakopanego drukowała Kronika Rodzinna. Na łamach wieczorów rodzinnych publikowała liczne artykuły popularno-naukowe o przyrodzie dla młodego czytelnika. Urbanowska była jedną z najpopularniejszych w końcu XIX wieku autorek powieści dla dzieci i młodzieży. Jej utwory są wydawane do tej pory, a były tłumaczone na języki francuski, rosyjski, czeski, hebrajski i gruziński. 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w swoim domu w Koninie. W 1875 roku właścicielką tej posesji została Zofia. W 1910, najpóźniej 1913 roku Urbanowska powróciła na stałe do Konina. Włączyła się w życie społeczne miasta. Podpisała petycję w sprawie utworzenia szkoły handlowej, wsparła inicjatywę budowy kanału Warta-Gopło. Została członkiem konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1938 roku przyjmowała hołd bibliotekarzy powiatu konińskiego, a z okazji poświęcenia powiatowej centrali bibliotek ruchomych doceniono jej dorobek, urządzając wystawę jej dzieł i pamiątek. Zofia Urbanowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. W 1930 roku zmieniono nazwę ulicy Piwnej na ulicę Zofii Urbanowskiej. Sentencje odznaczeń państwowych. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1929. Literatce z Konina za zasługi w zakresie literatury dla młodzieży. Prezydent RP Ignacy Mościcki. Urbanowska została honorową obywatelką Konina 23 stycznia 1930 roku. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Utworzenie odrębnego powiatu kolskiego w guberni kaliskiej należy wiązać z ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku. Początkowo na terenie powiatu kolskiego było 9 miast i 14 gmin wiejskich. Z miast aż 7 przemianowano w 1870 roku na osady. Były to Babiak, Brdów, Grzegorzew, Izbica, Kłodawa, Sompolno. Koło i Dąbie zachowały prawa miejskie. W skład gmin wiejskich wchodziły Brudzew, Budzisław, Chełmno, Czołowo, Drzewce, Karszew, Kłodawa, Koźmin, Kościelec, Krzykoszy, Lubotyń, Piotrkowice i Sompolno. Taki stan utrzymał się z niewielkimi zmianami do roku 1938, kiedy z powiatu kolskiego wyłączono na korzyść powiatu tureckiego gminę Brudzew. W okresie II Rzeczypospolitej powiat kolski należał do województwa łódzkiego, a od 1 kwietnia 1938 roku do województwa poznańskiego. Siedzibą władz powiatowych zawsze było miasto Koło, które wcześniej pełniło funkcję ośrodka starostwa niegrodowego. Pozostał powiatem także po II wojnie światowej, aż do 1975 roku. Później został włączony w skład województwa konińskiego. Jedynie gminę Izbica Kujawska przyłączono do województwa włocławskiego. Powiat kolski ponownie utworzono 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Czytamy na starostwokolskie.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Historia parafii w Starym Mieście. Miejscowość położona nad Pową 4 km na południowy zachód od Konina. Na przełomie XII i XIII wieku rozwinęła się tam osada o charakterze handlowym, nosząca wtedy nazwę Konin. Przypuszcza się, że przeniesienie Konina nastąpiło pod koniec XIII wieku. Zapisana nazwa Stare Miasto, która pojawiła się dopiero po powstaniu miasta lokacyjnego dla odróżnienia obu ośrodków, wystąpiła po raz pierwszy w dokumencie z roku 1359. W następnych stuleciach wieś wraz z istniejącym w niej folwarkiem były własnością królewską w starostwie konińskim. Parafia w Starym Mieście, wtedy jeszcze w Koninie, powstała przed 1111 rokiem. Do 1818 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Od połowy XII wieku Stare Miasto było parafią także dla filii, jaką stał się nowo powstały Konin. Pierwotny kościół z kamienia ciosanego pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła według tradycji został zbudowany w 1119 roku przez Piotra Dunina. Z świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku. Rozbudowana i podwyższona została w XIV wieku, gruntownie odnowiona w końcu XIII wieku. Obecnie stanowi kaplicę wzniesionego w 1907 roku kościoła neogotyckiego. Obecny kościół jest jednonawowy, salowy, zbliżony planem do kwadratu. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Pierwszy generalny remont dachu 1981, drugi 2013. Z dawnego kościoła romańskiego z wieżą od strony zachodniej pozostało prezbiterium i część nawy skróconej o dwa przęsła, zbudowane z dużych, ciosowych kamieni, podparte szkarpami. W południowej ścianie nawy zachował się trójszkokowy portal romański z XIII wieku z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, maskami ludzkimi oraz głową sowy na krawężnikach. W murze prezbiterium od strony wschodniej znajduje się zamurowane okno ostrołukowe. Od strony północnej zachowane oryginalne okno romańskie. W murze prezbiterium dwudziestowiecznego kościoła od strony północnej wmurowana płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu. W wieży pokrytej blachą miedzianą dwa dzwony. W wieżyczce mały dzwon dekoracji romańskiej. Polichromia z 1907 roku autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Konsekrowany 2 maja 1909 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1959 roku polichromia autorstwa braci Drapiewskich w nowej części kościoła, ambona z 1869 roku, kamienna chrzcielnica z głowicą romańską, na narożnikach ozdobiona ornamentacją roślinną. Ponadto w kościele jest chrzcielnica drewniana barokowa. W ołtarzu głównym obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej Pocieszenia. Na srebrnej, rokokowej sukience obrazu wyryta klęcząca postać jej fundatora, księdza Klemensa Traszyńskiego z Konina. Oraz data 1777. Czytamy na parafia.staremyślnikmiasto.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca, siedziby samorządu gminy, do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego. Uchwała nr 566 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 18 czerwca 1998 roku. Jan Paweł II. Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II papież. Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1958-1964, a następnie arcybiskup metropolita krakowski 1964-1978. Kardynał w latach 1967-1978. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski 1969-1978. 264. papież i 6. suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Jan Paweł II w czerwcu 1998 roku został honorowym obywatelem miasta Konina.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Swarzędz w powiecie poznańskim. Gmina Swarzędz graniczy z Poznaniem od strony wschodniej. Mimo wielowiekowej historii, jak i administracyjnej odrębności, dynamiczny rozwój Swarzędza i Poznania sprawia, że Swarzędz z naturalnych względów staje się częścią metropolii poznańskiej. Dobrze rozwinięte połączenie komunikacyjne z Poznaniem oraz z resztą kraju są niewątpliwym atutem Swarzędza. Oprócz dojazdu samochodem, połączenie z centrum Poznania w ciągu kilkunastu minut zapewnia komunikacja miejska oraz kolej. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne. Drogi krajowe nr 92, czyli połączenie z autostradą A2, oraz nr 5, Poznań-Gniezno, a także szlak kolejowy Berlin-Poznań-Warszawa, co korzystnie wpływa na rozwój Swarzędza. Miasto zajmuje powierzchnię 8 km2, a cała gmina z 20 wsiami sołeckimi 101 km2. Pierwsza wzmianka o Swarzędzu w źródłach pisanych pojawia się w roku 1366. Od drugiej połowy XIV wieku Swarzędz był dobrze rozwiniętą osadą wiejską leżącą na szlaku z Poznania na Mazowsze. Na przełomie XVI i XVII wieku wieś Swarzędz przeszła w ręce wojewody kaliskiego Zygmunta Grudzińskiego, który w 1638 roku ulokował na jej gruntach miasto pod nazwą Grzymałów, od herbu rodowego Grzymała. Początkowo miasto z przeważającą ludnością pochodzenia niemieckiego, żydowskiego funkcjonowało obok wsi Swarzędz. Jednakże z biegiem czasu wieś i miasto złączyły się w jeden organizm miejski, zachowując historyczną nazwę Swarzędz. przez stulecia zmieniał się udział ludności polskiej, niemieckiej i żydowskiej. Od początku istnienia miasta rozwijało się tu rzemiosło. W XVII wieku powstał cech wspólny kupców i rzemieślników. Miasto było wówczas jednym z ważniejszych ośrodków włókienniczych w Wielkopolsce. Koniec XIX wieku to okres największego rozkwitu sparzęckiego stolarstwa. Wtedy to powstały dziesiątki nowych warsztatów. W 1934 roku odbyły się pierwsze sparzęckie targi meblowe. Natomiast od 1936 roku do dnia dzisiejszego sparzęcki cech stolarzy wystawia meble we własnym pawilonie przy ulicy Wrzesińskiej. W okresie powojennym, aż do lat 90. XX wieku, Sparzęc był jednym z największych ośrodków meblarskich w Polsce ze znanymi zakładami sparzęckich fabryk mebli. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin, działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin. Dwie maszyny typu SRS 1800, zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.